0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: To jest Meloradio Warszawa.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!

Melo Radio.

co? Melo Radio Warszawa. You make me feel alive again.

0: zostań, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest

0: po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś będzie w nim kilka tematów. Na początek sprawdzę, co zmieniło się ostatnio i co zmienia się na warszawskich drogach, czyli będzie o inwestycjach Zarządu Dróg Miejskich, a potem będzie o dwóch wyjątkowych tramwajach, które przyjechały do stolicy z Poznania i Krakowa. Zapraszam.
0: Moto Inwestycje.
1: Jest ze mną rzecznik ZDM-u Maciej Dziubiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Co w ostatnim czasie udało się zrobić? Bo tych inwestycji trochę było, nowe nawierzchnie pojawiły się m.in. na Idzikowskiego i Połczyńskiej.
2: Jeżeli chodzi o sezon na frezowania, to rzeczywiście my już rozpoczęliśmy i się rozpędzamy. To jest taki idealny czas na to, żeby rzeczywiście te nawierzchnie wymieniać. Najlepszym czasem oczywiście będą wakacje, bo wtedy ruch jest zdecydowanie mniejszy i my będziemy chcieli zrobić jak najwięcej. Mamy w planie wyremontować ponad 40 km jezdni, więc to siłą rzeczy w wakacje tych wszystkich dróg nie uda się naprawić. Tak jak pani redaktor wspomniała, mamy już w Alei Krakowskiej nową nawierzchnię, mamy na ulicy Połczyńskiej nową nawierzchnię i mamy nową nawierzchnię na ulicy Idzikowskiego. Dopiero co otworzyliśmy oferty w przetargu na wymianę nawierzchni jezdni m.in. na Wisłostradzie. To będzie 2,5-kilometrowy odcinek i to są kolejne prace na Wisłostradzie, dlatego że w zeszłym roku, w poprzednie wakacje, takie prace tylko na innych odcinkach już przeprowadzaliśmy, więc krok po kroku ta Wisłostrada zyskuje nową nawierzchnię. Drugim bardzo ważnym elementem tego przetargu jest naprawa nawierzchni na rondzie Wiatraczna. Natomiast to nie są jedyne prace, które czekają to miejsce, bo oprócz tego, że wymienimy nawierzchnię, która jest wyeksploatowana, to jeszcze będziemy wprowadzać pewne elementy poprawy bezpieczeństwa, typu progi zwalniające, typu azyle na przejściach dla pieszych, dlatego że rzeczywiście tam zdarzały się sytuacje niebezpieczne i jest to po prostu miejsce nie do końca bezpieczne, więc na pewno trzeba je poprawić. No ale oprócz tego naprawdę cały szereg różnych planów, jeżeli chodzi o frezowania, bo to jest i Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Emilii Plater, Świętojerska.
1: Ważna informacja dla warszawskich kierowców. Pojawił się na Grochowskiej fotoradar.
2: Tak, na Grochowskiej pojawił się fotoradar. Jest to takie trochę działanie doraźne, dlatego że przypominam, że w 27 roku to skrzyżowanie z Zamieniecką zostanie kompleksowo przebudowane. Na ten moment jest fotoradar, jest też zakaz skrętu w lewo, co powinno nieco poprawić sytuację w kontekście bezpieczeństwa. Co ważne, ten fotoradar został zabrany z mostu Poniatowskiego. To było elementem umowy, którą my mieliśmy z konserwatorem zabytków. Konserwator zabytków od samego początku mówił, że fotoradary na moście Poniatowskiego nie mogą zostać na stałe. Jeden fotoradar został już zabrany. Na pozostałe mamy też już jakieś plany, na przykład na ulicy Pułkowej ma stanąć jeden z nich. Docelowo wszystkie przejść stamtąd zniknie, teraz jest ich tam 5 i zostanie tam zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości. Jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy się to wydarzy, to plan jest taki, że teraz podpisaliśmy umowę na to samo rozwiązanie w tunelu Wisłostrady, no i most Poniatowskiego jest następny w kolejce. Tam też będzie odcinkowy pomiar prędkości.
1: Teraz takie inwestycje, które w najbliższym czasie albo już się dzieją, gdzie kierowcy mogą się spodziewać takich większych utrudnień, gdzie te prace w tej chwili na warszawskich drogach są najbardziej zintensyfikowane?
2: Na pewno trzeba wspomnieć, że zbliżamy się nieuchronnie ku końcowi, jeżeli chodzi o przebudowę kwartału Złota Zgoda. Tamte ograniczenia dla kierowców w ramach przebudowy zostały wprowadzone. No i te prace naprawdę już zmierzają ku końcowi. Ten cały zarys jest już zdecydowanie widoczny. Jeżeli chodzi o inne inwestycje nowego centrum Warszawy, no to dalej pracujemy na ulicy Okrzei. Tutaj ciekawostka jest taka, że co rusz przekopując teren odkrywamy różne znaleziska. Teraz udało nam się odnaleźć kolejne miejsca pochówku. Udało nam się znaleźć też w ramach tych wykopów, no oczywiście kości siłą rzeczy, ale fragmenty trumien, jakieś medaliki, jakieś monety. To wszystko oczywiście teraz zostanie zabezpieczone i odpowiednio przebadane. no bo jest to niewątpliwie duża wartość historyczna tych przedmiotów. Natomiast na Okrzei te prace i tak postępują, dlatego że rzeczywiście tam, gdzie są jakieś prace archeologiczne, no to prace budowlane są wstrzymane, no ale w innych miejscach te prace dalej postępują. Jeżeli chodzi o nieco większe utrudnienia dla kierowców, to na pewno powodują je prace prowadzone na Moście Gdańskim. Tam prowadzimy prace, które polegają na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i to jest na poziomie dolnym i na poziomie górnym. No i przez pewien czas na takim kilkudziesięciometrowym odcinku prawy pas w stronę Dworca Gdańskiego rzeczywiście jest wygrodzony, no ale te prace są niezbędne do przeprowadzenia.
1: To teraz troszeczkę wybiegnę w przyszłość, ale warto powiedzieć, że coraz bliżej inwestycji także na Grójeckiej i Wawelskiej.
2: Tak, tutaj jesteśmy na etapie szukania wykonawcy, który przygotuje projekt tej przebudowy. My oczywiście założenia znamy. To niewątpliwie jest jedno z najbardziej kłopotliwych miejsc, jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Jest to bardzo rozległe i skomplikowane skrzyżowanie. Niektórzy nawet my sami mówiliśmy, że jest to taki trochę warszawski Tetris, dlatego że w sytuacji, w której kierowcy w sposób nieuprawniony wjeżdżają na skrzyżowanie, nie mając pewności, że to skrzyżowanie będą mogli opuścić na czas. Oni tam utykają na tym skrzyżowaniu, przyjeżdżają kolejni kierowcy, którzy mają zielone światło, no i robi się tak zwany Tetris i trudno jest się tam stamtąd wydostać. Ta przebudowa ma to zmienić, dlatego że no przede wszystkim mają być wykonane lewoskręty, które będą miały oddzielną fazę. Zadbamy też o tramwaje, które są w tym miejscu. No ta przebudowa też będzie bardzo rozległa.
1: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że dziś sporo dowiedzieliście się o trwających inwestycjach na warszawskich drogach, a rozmawiałam o nich dzisiaj z rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich Maciejem Dziubińskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: Tramwajem po stolicy.
1: A teraz w magazynie będzie o dwóch wyjątkowych, historycznych tramwajach, którymi miałam okazję kilka dni temu przejechać się przedpremierowo. Trafiły one do Warszawy w ramach wakacyjnej wymiany i niebawem będą wozić warszawiaków i turystów po stolicy.
3: Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwaju Warszawski. Te tramwaje są wyjątkowe przede wszystkim tym, że nigdy w Warszawie nie jeździły. Są one u nas na wakacyjnym wypożyczeniu. Jeden tramwaj Helmut jest z Poznania, natomiast drugi tramwaj Duży Szczeciniak jest z Krakowa. I właśnie przyjechały do nas na wakacje, będzie można nimi jeździć na liniach turystycznych w tym roku. Wyjadą po raz pierwszy w trakcie nocy muzeum. Tramwaj Helmut, który tutaj widzimy, to jest tramwaj GT6. Te tramwaje były produkowane od połowy lat 50. do właśnie końca lat 60. Ten konkretny egzemplarz jeździł pierwotnie w Düsseldorfie. Następnie został sprowadzony do Poznania, gdzie przez kilkanaście lat woził pasażerów normalnie na liniach, a następnie został skierowany do zasilania floty taboru historycznego w Poznaniu. Natomiast Duży Szczecinia, który widzimy tam, to też jest wyjątkowy tramwaj, bowiem ten wagon pochodzi z lat 30. XX wieku, więc to jest bardzo stara konstrukcja. Został wyprodukowany dla Szczecina. Ten wagon się wyróżnia nowatorskim, niskopodłogowym wejściem, co jak na lata 30. było w ogóle czymś wyjątkowym. Ten tramwaj był eksploatowany w Szczecinie do lat 70., a część tych wagonów po II wojnie światowej trafiła do Poznania, gdzie nazwano właśnie Dużymi Szczeciniakami. Ale ten tramwaj, który widzimy, jest z Krakowa, bowiem Kraków właśnie ma taką rozbudowaną flotę tramwajów zabytkowych. MPK Kraków odrestaurowało, właściwie odbudowało ten wagon do stanu powojennego, do takiego stanu, w jakim on jeździł po wojnie w Szczecinie. I te tramwaje po raz pierwszy wjadą w noc muzeów, a potem Helmut będzie jeździł na linii 36, natomiast Duży Szczeciniak w składzie będzie zasilał linię T.
4: Robert Czwapiński, Zarząd Transportu Miejskiego i Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. To, co się zapoczątkowało mniej więcej 5 lat temu, czyli wymiany pomiędzy różnymi miastami, pozwalają pokazać w Warszawie to, co jeździło w innych miastach, a to, co jeździło i było typowe dla Warszawy,

0: gotowe. Natomiast ten drugi wagon, który jest taki doczepny, on jest taki luksusowy. To jest taki, ta doczepa to jest zrobiona na taki ten szczeciński, no taka klasa biznes.
1: Paweł Rzeszutko, jestem członkiem zarządu do spraw przewozowych w spółce Tramwaje Warszawskie. Sam fakt, że jeżdżę tramwajem historycznym, który no, ma już tam powiedzmy ponad 60 lat, no jest czymś niesamowitym. Zupełnie inaczej się go prowadzi niż nowoczesne tramwaje wyposażone w najbardziej skomplikowane urządzenia elektroniczne sterujące zachowaniem tramwaju w poślizgu, w hamowaniu. Tutaj tak naprawdę cała technika jazdy jest w mojej lewej ręce, którą trzymam nastawnik jazdy, ewentualnie piasecznicy, która też już w tego typu tramwaju się pojawiła i wspomaga proces hamowania, więc no, jednak czuję się bardziej zestresowany za to, jak zachowała się ten tramwaj na drodze, tak żeby też nie przewrócić pasażerów przy hamowaniu, ani z nikim się nie zderzyć, więc jest to takie wyzwanie, więc nie każdy chce z naszych motorniczych jeździć tramwajami historycznymi, ale ja zachęcam wszystkich, żeby spróbowali i przekonali się, jak to kiedyś w Warszawie wyglądało prowadzenie tramwaju. Nie było tak komfortowe jak teraz, gdzie tramwaj jest nowoczesny, ale jednak wymagał dużej wprawy od motorniczego. No, jeśli porównamy ten tramwaj do naszych innych współczesnych tramwajów, bo on jest dosyć nowoczesny, no to przede wszystkim w naszych tramwajach motorniczy steruje płynnie rozruchem i hamowaniem z zdajnikiem jazdy, który ma pod lewą ręką, lub może sterować też w starszych wagonach produkcji Konstalu, takie jak 105, nogą. Natomiast tutaj mamy taki klasyczny nastawnik jazdy, który wymaga dużej wprawy przy zbywaniu jazdy i hamowania, żeby go nie uszkodzić podczas właśnie takiej nieumiejętnego przyspieszania czy hamowania. To jest ta korbka po lewej stronie, którą motorniczy, można powiedzieć, kręci w jedną lub w drugą stronę, w zależności od tego, czy chce jechać, czy hamować.
2: Michał Frelak, instruktor nauki jazdy tramwajem.
3: To może zaczniemy sobie od dołu, czyli tak na dole, z prawej strony mamy pierwszy pedał. Ten pedał służy nam jako dzwonek zewnętrzny, możemy zaprezentować. Więc tutaj mamy dzwonek, który służy oczywiście do ostrzegania przy odjeździe. Mamy jeszcze do ruszenia tramwajem drugi taki dzwonek, troszeczkę bardziej łagodny. W tym, że trzeba go już użyć nogi, żeby można było uruchomić. Potem drugi pedał od prawej strony jest to hamulec szynowy, czyli jeżeli go wciśniemy, w tym momencie tramwaj będzie hamować w sposób awaryjny. Środkowy, czyli trzeci od prawej, jest to pedał piasecznicy. Piasecznica jest nam potrzebna do tego, gdy tramwaj wpada w poślizg, piasek umożliwia wyprowadzenie tramwaju z poślizgu. Drugi od lewej, czyli jakby czwarty od prawej, jest to przełącznik. W pedale mamy przełącznik świateł mijania na światła drogowe. Jak go teraz wcisnę, zaświeca nam się niebieska lampka, co oznacza, że włączyliśmy właśnie światła drogowe. Jeszcze raz wciśnięcie tego pedału powoduje przełączenie z powrotem na światła mijania. I ostatni tutaj, taki mniejszy pedał z lewej strony, jest to po prostu włączenie tutaj mikrofonu, gdzie można powiedzieć coś do pasażerów. Nastawnik jazdy składa się nam z dwóch dźwigni. Ta pierwsza tutaj z lewej to jest nawrotnik, czyli decydujemy o kierunku jazdy, czy będziemy jechać do przodu bądź do tyłu. Natomiast tutaj mamy nastawnik jazdy, którym zadajemy jazdę bądź hamowanie. I mamy jeszcze dodatkowo wskaźnik położenia nastawnika, czyli czy mamy tramwaj na rozruchu, czy na hamowaniu i na jakiej konkretnej pozycji w danej chwili jesteśmy.
4: To ja jeszcze raz przypomnę, że zabytkowego Helmuta, który przyjechał do nas w ramach wakacyjnej wymiany z Poznania, będzie można spotkać niebawem na linii turystycznej 36, natomiast duży Szczeciniak w składzie będzie zasilał linię T. I mowa tu oczywiście o liniach tramwajowych kursujących w ramach warszawskich linii turystycznych. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
5: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
4: Katarzyna Radziwirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w nim będzie moja krótka relacja z rozpoczęcia sezonu Classic Cars Legionowo. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę w Krubinie, gdzie zjechali miłośnicy klasycznych aut, ale nie tylko aut, bo były też motocykle. Z Warszawy, Legionowa, Łomianek i wielu, wielu innych okolicznych miejscowości, a także z innych regionów Polski. Wszystkich ich połączyła oczywiście motoryzacyjna pasja i właśnie miłość do klasyków. Zapraszam na relację.
5: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
6: Tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się trochę w plener. Stoję dokładnie na terenie tuż przed OSP Krubi.

0: Ekipa Classic Cars Legionową.
1: Dzień dobry, Izabela Szeląg.
2: Bartłomiej Masalski.
3: Karol Szeląg.
0: Dziś rozpoczynamy sezon. Właściwie to jest dopiero początek wydarzenia, a już prawie cały teren zapakowany.
1: Tak, zgadza się. Dopisała nam pogoda, dopisała frekwencja. Bardzo się z tego cieszymy. Dzisiejszy zlot jest w stylu wiejskim, więc można podziwiać i dekoracje wiejskie, i jedzenie wiejskie w stylu wiejskim, więc bardzo się cieszymy z tak licznej obecności.
0: Jakie atrakcje dziś?
2: Atrakcje? Motocykle, samochody, dużo zabaw, konkursów, gier.
1: Z konkursów na przykład dla dorosłych to jest jazda na rowerze, ale dziwnym rowerze, ponieważ pedałujemy na nim do tyłu. A ponieważ jest to zlot w stylu wiejskim, więc mamy jazdę taczką w alkogoglach, bieg ze snopkami w alkogoglach, no i oczywiście nietypowe wkręcanie śrub.
2: I malowanie malucha.
0: Przypomnijmy, jakie są zasady. Kto może brać udział w zlotach, w takich spotkaniach organizowanych przez Classic Cars Legionowo?
3: Zapraszamy auta produkcji polskiej, tutaj nie mamy ograniczenia wiekowego, oraz auta starsze niż 30, to już mamy zagraniczne samochody.
0: Z waszą ekipą miałam okazję spotkać się podczas niedawnego rajdu Poloneza, ale nie męczyłam ich wtedy. Chciałam dziś, żebyśmy przypomnieli o samej grupie Classic Cars Legionowo.
1: Działamy już teraz 6 rok i grupa się tak naprawdę rozrasta. Jest trzon, czyli grupa 30 osób, które naprawdę są wspaniałe, zaangażowane. Można z tymi ludźmi robić wszystko.
0: Widziałam na stronie waszej facebookowej, że organizujecie też takie teraz cykliczne spotkania.
2: Tak, co czwartek w Legionowie na targu spotykamy się w godzinach 19-21, w zależności od pogody. Jeżeli będzie padać, to niestety możecie nas nie zobaczyć, a tak to zapraszamy i jesteśmy tam. Można tam zjeść coś, porozmawiać, przywitać się z nami. Jest fajna atmosfera. To już wystartowało w tamtym roku. Spotykaliśmy się pod areną, ale że tam teren jest taki, no wiadomo, ludzie przyjeżdżają ten, a w tym roku uzyskaliśmy zgodę i jesteśmy na targu i no jest bardzo fajnie, jest dużo osób i warto przyjechać obejrzeć.
0: Gdzie możemy znaleźć informacje o wydarzeniach organizowanych przez Classic Cars Legionowo?
3: Wszystkie informacje mamy na stronie na Facebooku, więc zapraszamy do śledzenia.
0: I rozumiem, że z dzisiejszego wydarzenia też będzie jakaś relacja w fotografii.
3: Na pewno.
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
4: Zapraszamy też do licytacji. Mamy budżety do licytacji, które są wszelkie pieniądze przeznaczone na naszych podopiecznych z ośrodka Fishore.

0: No różne rzeczy są do licytacji.
1: Na dzisiejszym otwarciu sezonu Klasykars Legionowo ekipa łomiankowskich Fiatów.
2: Wojtek. Przyjechaliśmy na 5 maluchów, z czego 2 swapy, także dość mocna ekipa. No bez awarii, bo blisko, więc.
1: Czy jesteście zaprzyjaźnieni właśnie z Klasykars?
2: Oczywiście, od samego początku, także Legionowo tutaj bliskie nam jest.
1: Łomiankowskie Fiaty, od kiedy ta grupa istnieje?
2: Już tak od 2019, coś w tych granicach.
1: A jakie macie ciekawe auta, takie najciekawsze maluchy u was w grupie, które na przykład twoim zdaniem są szczególnie wartościowe, no nie wiem, czy ze względu na wiek, czy wygląd, czy poprawki, jakie zostały wprowadzone?
2: Kolega ma na przykład Happy Enda. No ja mam swapa akurat na 1200 przerobionego, kolega Marek też ma swapa, tak samo na 1200 pojemności. To takie ciekawsze, myślę, a dużo jest takich perełek też jakby starszych, ale nie wszyscy przyjechali oczywiście.
1: A jak się u ciebie ta miłość do Fiatów 126P zaczęła?
2: Fiaty od najmłodszych lat, bo wiadomo, że pierwsze auto w rodzinie. Prawo jazdy robiłem na maluszku, także zostało gdzieś taki sentyment do maluszka i tak cały czas, gdzieś tam cały czas jest, tak?
1: A w garażu teraz stoi jeden maluch czy kilka maluchów?
2: W garażu stoi kilka w częściach, jeden się składa, a 2 są jeżdżące.
1: Dziękuję ci bardzo i życzę wam oczywiście udanej zabawy dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na rozpoczęciu sezonu Classic Cars Legionowo jest oczywiście wielki miłośnik polonezów Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz. Witam ciebie, Filipie.
3: Witam serdecznie, Kasiu, witam wszystkich słuchaczy Meloradia.
1: Powiedz, czym dzisiaj przyjechałeś, bo podejrzewam, że oczywiście polonezem.
3: Nie, dzisiaj przyjechałem na rowerze Rexio. Nowka sztuka ma przebiegu dopiero 100 km, czyli 120. Zielony metalik. Proszę bardzo, żeby...
1: Nie, no elegancki.
3: Nie spalę gumy, bo jest piękna łąka. Co prawda nie tak jak u nas na zlocie, bo u nas na zlocie było duże zakurzenie, jak na pustyni, a tutaj pięknie, te piękne samochody chłopaków tutaj z WWL 6V. Zobacz, jakie cudowne kolory, tak? Szkoda, że radiosłuchacze nie mogą akurat zobaczyć.
1: Kolory, szkoda, że nie widzą tego, bo piękna taka leśna zieleń, przecudna czerwień, nawet taka trochę wpadająca w taki makop.
3: Taki właśnie piękny kolorek właśnie, czy burgund, no i ten fiolet, tak?
1: No i ten fiolet, tak, to jest to. Dokładnie. A jakie jeszcze auta ciekawe ci się rzuciły już dzisiaj w oko?
3: Dużo jest maluchów. Widziałem bardzo fajnego Fiata sportowego. Stoi tam. Poszukuję właściciela, ale pewnie nie jest na żywo, więc no, pewnie znajdzie się za jakiś czas. Fajne są radiowozy, czyli samochody uprzywilejowane. No i mój polonez, tak, no bo oczywiście nie przyjechałem tym rowerkiem, co prawda teraz na nim siedzę, tutaj sobie na tym rowerku, ale przyjechałem swoim polonezem flagowym, tym sportowym, którym będziemy ścigali się na Miedzianej Górze w prawdziwych wyścigach.
1: No to jak już mam ciebie przy mikrofonie, to powiedz, jakie jeszcze plany na ten sezon?
3: O, plany na sezon są właśnie takie najbardziej to sportowe, o których tutaj powiedziałem. Mam nadzieję, że pojedziemy na Mazury, czyli nad wodę. Tutaj jest blisko Zegrze. Bardzo nas ciągnie nad wodę, zwłaszcza, że Zegrze to jest takie miejsce właśnie dla pracowników, miłośników fabryki. Co dalej, no? No i chyba do innych na zloty, tak jak na ten, tak? Zapraszam wszystkich na bardzo, bardzo fajne zloty naszych przyjaciół tutaj z Legionowa, czy Wesołych Maluchów. Wiem, że WWL 16V też będą chcieli zrobić jakąś fajną akcję.
1: Czyli będzie się działo, trzeba przekopywać internet.
3: Zapraszam do innych teraz, tak. To jest rzadko, zapraszam wszystkich do naszych przyjaciół na super, super zloty polskiej motoryzacji, no i nie tylko.
1: A zapraszał Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję ci bardzo.
1: Stoję przy aucie, które rzuca się w oczy już z daleka i są ze mną jego właściciele, podejrzewam. Przedstawcie się i opowiedzcie, co to za samochód.
4: Dzień dobry, Jakub Barciński z tej strony.
5: Dzień dobry, jestem Jakub Matera.
1: Skąd przyjechaliście?
4: Przyjechaliśmy z Zielonki, koło Warszawy.
1: Opowiedzcie o tym aucie i o tym, jak żeście też się sami wystroili, bo to jest konkretnie pod ten samochód stylowa.
4: Jest to Kia Ceed 2015 rok, oryginalny radiowóz. Udało mi się go kupić w Krakowie, tam służył sobie. No cóż, zarejestrowałem go na zabytek, żeby móc jeździć na zloty tym samochodem legalnie. Wczoraj właśnie wróciliśmy ze zlotu 350 km z Warszawy, w Środzie Wielkopolskiej był, pojazd służb mundurowych. Samochód, no, rzuca się trochę w oczy. Może nie jest to zabytek, bo to jest 15 rok, ale jest zarejestrowany na żółte, także na takie zloty może jak najbardziej przyjeżdżać.
1: Musiałeś coś przy nim poprawiać, czy był tak w tak dobrym stanie, że od razu tylko wsiadać i jechać?
4: On był w okropnym stanie, tutaj nic nie działało, był tak poobijany, porysowany, więc musiałem naprawić go najpierw, później założyć mu sygnały świetlodźwiękowe, nową okleinę dać, cały środek wymienić, no bo wiadomo jak to po policjach, jak kończy służbę, dobrych samochodów nie sprzedają, sprzedają tylko i wyłącznie takie, które nadają się na złom niestety.
1: Opowiedz też, jak wyglądacie, bo słuchacze nie widzą, a chcieliby sobie wyobrazić.
4: Mamy założone dwa mundury policyjne z 1998 roku. Wczoraj właśnie na Zocie kupiliśmy. Pasowałby do nas polonez, co prawda, nie Kia Ceed, ale też powiedzmy mundur policyjny to mundur policyjny, jak to mówią.
1: No i jeszcze jedno musisz mi powiedzieć, jak reagują ludzie, jak was mijają na ulicy, no bo jednak, tak jak powiedziałeś, to nie jest takie bardzo, bardzo stare auto, jest pomalowane, oznakowane, tak jak wszystkie radiowozy.
4: Tak.
1: Zwalniają?
4: Zwalniają, to prawda. Z racji tego, że ten samochód wygląda jak wygląda, niestety jestem zmuszony do jazdy przepisowo. Znaczy, niestety, na szczęście. Jeżdżę tym samochodem bardzo przepisowo i jak jedę na przykład 50 po mieście i wszyscy ludzie wyprzedzają ten szyk, który jest za nami, to tylko widzę w lusterkach, jak zaczynają hamować i zjeżdżają za nami na zderzaku, bo po prostu boją się wyprzedzić radiowóz. Zwalniają, puszczają, na autostradzie zjeżdżają, nie ma królów lewego pasa, po prostu się boją ci ludzie.
1: No, budzi cię w ostrach.
4: Tak, to prawda.
1: Na rozpoczęciu sezonu Classic Cars Legionowo oczywiście silna ekipa WWL Polonez Team. Joanna Twarowska.
6: Artur Kajszczak.
1: Powiedzcie, jakimi autami przyjechaliście przede wszystkim?
7: My oczywiście polonezami. Różna gama kolorystyki.
1: I różne roczniki. A wy konkretnie?
8: My na dwa dzisiaj. Dwoma naszymi. Zielonym i platynowym. 95 Karo Platynka i zielony biały kieł 2000 rocznik.
1: Macie też swoje stoisko, a na nim?
7: A na nim naklejeczki, smyczki, no i tutaj dzieci, oczywiście biżuteria. Naszych dzieci grupowych, polecamy.
1: Super, bardzo kolorowa i ładnie wykonana, a oprócz tego widzę części, dobrze widzę, tak?
7: Nie, części to już tutaj naszej zaprzyjaźnionej grupy.
1: Czyli sąsiedzi, tak. To jest ich stoisko, okej. Okay. Jakie macie plany na ten sezon najbliższe?
8: Na razie taki chill, odwiedzamy wszystkie zloty po kolei. No i na zakończenie sezonu tradycyjnie prawdopodobnie widzimy się pod FSO znowu w listopadzie, ale to jeszcze informacje będą, że tak powiem, podane.
1: Czyli każdego odsyłam zawsze do internetu, gdzie jest wszystko. Przypomnijcie jeszcze, gdzie szukać tych informacji, które konkretnie dotyczą WWL Polonez Team.
7: Na naszej stronie na Facebooku WWL Polonez Team.
1: A tu, tak jak pewnie słyszycie w tle te dźwięki, mamy taką strefę motocyklową, bo oczywiście na rozpoczęciu sezonu Classic Cars Legionowo są nie tylko samochody, ale też motocykle. Jest, widzę, Yamaha, BMW, ale są też MZ-ki, jest i Simpson. Kolejna jawa. Może kogoś tutaj z właścicieli wyłowię, kto chciałby mi tutaj o tym opowiedzieć.
9: Ryszard Twardo ze Skrzeszewa. BMW R45, 78 roku.
1: 78 rok i widziałam, że się świetnie sprawuje.
9: No na razie tak. Może najszybciej jeździć niż ja chodzę.
1: W jakim stanie go pan kupił?
9: No w takim samym, bo ja nic nie robiłem. Tutaj to właściwie to nie ma tak jak w samochodzie, że karoseria rdzewie, to nie ma co rdzewieć. Także jest dobrze.
1: A tutaj na rozpoczęcie sezonu Classic Cars Legionowo przyjechał pan po raz który?
9: Drugi raz jestem tutaj. W ubiegłym roku byłem pierwszy raz, a w tym roku drugi raz.
1: To jestem przy kolejnym motocyklu. Przedstaw się, powiedz, skąd przyjechałeś i czym przyjechałeś.
10: Dzień dobry, jestem Mariusz, przyjechałem z Leoncina. Tutaj przyjechałem motocyklem WSK 125, który jest z roku 78. Motocykl kupił mój tata, od nowości jest u nas w domu. Ja go przejąłem.
1: Czy dużo tu musiałeś poprawiać, coś naprawiać?
10: Nie, bo motocykl stał przykryty cały czas, więc tylko jedyne co to takie rzeczy, które się psują naturalnie, więc świecę wymieniłem i tylko gaźnik wyczyściłem i był gotowy do jazdy.
1: Za co lubisz ten motocykl?
10: No za jego duszę taką, bo jednak jak się jeździ takim motocyklem starszym, no to czuć taką duszę po prostu jego i no i po prostu jest taki klasycznym i ciężko zobaczyć taki na drodze teraz. Byłem rok temu na zakończeniu sezonu, właśnie jak wyprowadziłem już motocykl już teraz i teraz jestem drugi rok tutaj na zlocie.
1: I co tu jest fajnego?
10: No można zobaczyć dużo osób, które mają podobną zajawkę co my, więc też dużo motocykli starych, dużo fajnych samochodów, starszych, maluchów i tak dalej.
1: I tak było podczas rozpoczęcia sezonu Classic Cars Legionowo. Wydarzenie, przypomnę, odbyło się w Krubinie w powiecie legionowskim. I tak jak słyszeliście, można tam było podziwiać klasyczne auta, ale nie tylko auta, bo były też motocykle czy rowery. Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę chociaż przekazać wam tej atmosfery, która panowała właśnie w Krubinie podczas rozpoczęcia sezonu Classic Cars Legionowo. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam na magazyn, a dziś będzie taki bardzo przyjemny temat, przynajmniej dla mnie bardzo przyjemny, bo uwielbiam chodzić do warszawskich lasów i właściwie staram się być codziennie, niezależnie od pory roku i niezależnie od pogody, chociaż na chwilę. Dzisiaj gościem w studiu Meloradia jest pan Bartosz Popczyński z Lasów Miejskich Warszawa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I oczywiście tematem właśnie będą warszawskie lasy. To może zacznijmy zupełnie od początku, czyli od tego, jak duży obszar na terenie Warszawy, na terenie miasta zajmują kompleksy leśne i ile ich mamy?
11: To jest całkiem duża powierzchnia, bo łącznie to jest około 8 tysięcy hektarów. To się przekłada mniej więcej na 15% powierzchni Warszawy, także ta lesistość jest całkiem duża. To jest w ogóle też ciekawe, że my te lasy w Warszawie mamy, bo kto by kojarzył stolicę
1: to prawda, tak.
11: z lasami. Ale my możemy się tym pochwalić i jeszcze poza nami w Europie to jeszcze dwie inne stolice, czyli to będzie Berlin i Sztokholm. I Warszawa. To są trzy stolice, które mają w swoich granicach lasy. Natomiast ile ich jest, to nie powiem konkretnej liczby, bo tak naprawdę cały czas spotykam się z różnymi liczbami, ze względu na to, że niektóre lasy, można je połączyć w jeden, można je rozdzielić, ale generalnie śmiało możemy powiedzieć, że naście lasów bez problemu znajdziemy w granicach Warszawy. I mamy tutaj bardzo też dużą różnorodność tych lasów, bo one się różnią czy to składem gatunkowym, czy w ogóle też i powierzchnią, bo są też od bardzo dużych po bardzo malutkie.
1: No właśnie, który jest najmniejszy, a który największy?
11: No właśnie, tutaj możemy naprawdę wymienić bardzo malutkie niektóre, dosłownie taki pasek praktycznie przebiegający, na przykład wcinający się między drogę a linię kolejową. Jest taki jeden bardzo mały, to jest na przykład Wydma Żerańska. To też można zaliczyć jak najbardziej do lasów, z tym, że tak, nie ma tam za bardzo dróg. To jest taki zwarty fragment lasu i w zasadzie oddziela, tak jak wspomniałem, linię kolejową od drogi. Natomiast są na przykład takie malutkie lasy, które rzeczywiście już mają też i zagospodarowanie turystyczne i są w pełni przystosowane do takiej turystyki, do rekreacji i to jest na przykład chociażby Lasek na Kole, Las Brudnowski też, prawda? To są dosyć małe lasy. Natomiast co o Lasku na Kole jeszcze warto powiedzieć, to, że to jest las położony w zasadzie najbliżej ścisłego centrum, bo generalnie mamy tak w Warszawie, że te lasy są na obrzeżach. Czasami wręcz nawet wyznaczają dosłownie granice Warszawy, bo na przykład wzdłuż Lasu Kabackiego przechodzi w ogóle granica Warszawy. Natomiast Lasek na Kole to jest taki las, który jest położony mniej więcej około 6 km od ścisłego centrum Warszawy. Także to też taka rzecz niespotykana, szczególnie jak na stolicę. A największym to zdecydowanie Las Kabacki. Chociaż jak popatrzymy na mapę Warszawy, to zobaczymy po stronie Wawerskiej. No dzielnica Wawer jest taką bardzo dzielnicą zalesioną, Białołęka też i te dzielnice, tamtych lasów, tej zieleni jest bardzo dużo i jak ja mówię, że Las Kabacki jest największym lasem, to ktoś mógłby popatrzeć na mapę i zobaczyć, o ale to nie do końca tak jest, bo tam w tej części Wawerskiej to mamy tych lasów bardzo dużo i widać taką zwartą, dużą zieloną plamę, tylko tyle, że ta plama właśnie nie do końca jest zwarta, tylko ona jest poprzecinana na przykład drogami, zabudowaniami, więc nie tworzy takiego ścisłego kompleksu leśnego. Te lasy rzeczywiście są, ale są przemieszane z zabudowaniami. Natomiast w Lesie Kabackim jest tak, że jak wyjdziemy po jednej stronie tego lasu, jak będziemy chcieli przejść na drugą stronę, Czyli na przykład od strony Powsina wchodzimy, wychodzimy od strony Puławskiej, no to idziemy przez 4-5 mniej więcej kilometrów zwartym lasem. Nie ma nic, pól, łąk, zabudowań, dróg, nic takiego. To jest 925 hektarów, także to rzeczywiście jest dosyć duży las. I cały jest objęty rezerwatem. Czyli jest to taki dosyć specyficzny las, tam też no, pewne rzeczy są ograniczone. Wiadomo, że użytkowanie tego lasu też troszeczkę inaczej wygląda. On ma przede wszystkim, no, jest powołany, żeby jednak chronić przyrodę. Tych rezerwatów w ogóle na terenie Warszawy kilka jest, to jest największy, także zresztą z tego co wiem, to też jest w ogóle największy na terenie województwa mazowieckiego, także no to też jest taka ciekawa rzecz, że akurat Las Kabacki właśnie został w całości objęty tą formą rezerwatową.
1: A jeżeli chodzi o to, czy przeważają w Warszawie lasy liściaste, czy iglaste, czy bardziej mieszane, jaka forma?
11: Wydaje mi się, że jednak zdecydowana jest mieszanych, chociaż są też lasy, na przykład jest taki też malutki las, Las Matki Mojej, to też jest taki malutki skraweczek lasu, to jest na terenie Wawra, to jest jakby na tyłach ulicy Kościuszkowców, mniej więcej tak możemy powiedzieć, ale on tam jest jeszcze bardziej troszeczkę schowany. Ale dlaczego o nim mówię? Bo to jest las, który się składa głównie z sosny. Tam to jest raczej taki las posadzony na piaskach, tam niewiele co może rosnąć, no więc głównie dominuje jednak sosna. Ale na przykład Las Kabacki, prawda, już jest właśnie lasem mieszanym. Las z kolei na przykład Młociński, czy tam Park Młociński, bo to jest też różnie nazywany, jest w dużej mierze z kolei liściasty, bo tam są raczej takie tereny podmokłe, czyli tych drzew iglastych trochę też oczywiście jest, ale jednak nie ma ich tak wcale dużo. No i oczywiście nie mogę pominąć również na przykład Lasu Bielańskiego, który to jest rzeczywiście takim typowym lasem grądowym, czyli lasem, gdzie dominują no, dęby, graby, takie gatunki liściaste przede wszystkim, bo tam są takie tarasy, prawda, to się tak mówi, i szczególnie na tym dolnym tarasie, takim zalewowym, tam właśnie przede wszystkim dominują te drzewa liściaste.
1: Przypomnę, że dziś gościem magazynu jest pan Bartosz Popczyński z Lasów Miejskich Warszawa i oczywiście lasy są tematem dzisiejszego magazynu. Wiecie już z naszej rozmowy o tym, jak duży obszar zajmują warszawskie lasy i które kompleksy leśne są ciekawe z różnych względów. To teraz wracamy do naszej rozmowy i chciałam porozmawiać o zwierzętach, bo jest ich naprawdę, o dzikich zwierzętach, jest ich naprawdę w tych naszych warszawskich lasach bardzo dużo, zwłaszcza dzików.
11: Tak, to prawda, oczywiście. Chyba jednak warszawskie lasy słyną przede wszystkim z dzików i też, co się wiąże jednak z tym bardzo mocno, to z problemami z tymi dzikami, bo jednak, no, często jednak boimy się tych dzików. Czasami słusznie, czasami niesłusznie zupełnie, bo dziki generalnie nie chcą nam wyrządzić krzywdy. To nie jest tak, że dzik podchodzi do człowieka i będzie starał się mu wyrządzić jakąś krzywdę. Oczywiście, że nie. Jego celem nie jest zaatakowanie człowieka. Poza dzikami tych zwierząt jest bardzo dużo i czasami wręcz jest naprawdę zaskakujące bogactwo. Możemy powiedzieć oczywiście o takich zwierzętach, które występują prawie w każdym lesie, czyli o sarnie, o lisie, o wiewiórce, ale już na przykład łosie nie występują wszędzie, a w Warszawie są i też często, no niestety
1: są,
11: mamy
1: sama
11: z nimi...
1: widziałam w rezerwacie bielańskim.
11: Tak, tak, w Bielańskim też one bywają. W lesie Młocińskim to w ogóle mają takie swoje miejsce, gdzie regularnie bywają. No łosie oczywiście są, rzeczywiście w Warszawie one się pojawiają. No tutaj jeszcze trzeba poruszyć temat ptaków. Na przykład mamy też takie ciekawe ptaki, jak chociażby sowy, które dla nas są dosyć mało znane, ale jednak sowy w warszawskich lasach mają taki swój dobry azyl. Takie miejsce, gdzie rzeczywiście znajdują odpowiednie warunki.
1: Jest też mnóstwo dzięciołów.
11: Tak, tak, tak. Oczywiście, jasne, że tak. Dzięcioły też na czele
1: z... Piękne, kolorowe, czarno-białe, z czerwonym akcentem. Kapitan.
11: Tak, i tu jeszcze wspomnę, bo to powiedziała pani o dzięciołach pstrych, ale są jeszcze dzięcioły inne, typu na przykład dzięcioł czarny albo dzięcioł zielony. Ale jeszcze o dzięciołach chciałem powiedzieć o jednym, czyli dzięcioł białoszyi, który jest bardzo podobny do dzięcioła dużego. On tam ma tutaj właśnie na szyi takie pewne niuanse, które go odróżniają od dzięcioła dużego, ale jest to też bardzo rzadki dzięcioł w skali całego kraju, a tu w Warszawie możemy go zaobserwować. Także no, tych ciekawych zwierząt jest całe mnóstwo. No i jeszcze jak już tak mówimy o wszystkich zwierzętach, to może tylko zamknę całą stawkę owadami. No nawet i można spotkać, prawda, pazia królowej, który jest tym chyba najbardziej znanym i lubianym przez nas motylem.
1: Na koniec chciałam jeszcze zapytać o problemy, z jakimi na co dzień borykają się leśnicy w Warszawie.
11: To jest tutaj dosyć duża specyfika, bo w ogóle Warszawa jest pod tym względem specyficzna. Wynika z tego dużo różnych problemów. Najczęściej to dotyczy to puszczania psów luzem. To jest dosyć duży problem, szczególnie w rezerwatach. Widziałem już też takie sytuacje, że psy się uganiały na przykład za dzikimi zwierzętami, ale na przykład też palenie ognisk. Rzadko kiedy, chociaż też już widziałem takie sytuacje, że potrafią ludzie rozpalić gdzieś tam w środku lasu ognisko. Wiadomo, że ognisko rodzi pewne zagrożenie, prawda, pożarowe. Ale na przykład z tym jeszcze paleniem ognisk wiąże się jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że ludzie przychodzą, rozpalają ogniska i po prostu penetrują lasy i na przykład w okolicach tych ognisk, tych palenisk, tych miejsc wyznaczonych do ogniska, to tam jest wydeptana ściółka, bo wszyscy oczywiście tam chodzą, zbierają drewno. Tam nie ma patyka, prawda? To jest las bez patyków, dosłownie, fragment
1: lasu.
11: Wszystko
1: wyzbierane.
11: Wszystko jest wyzbierane, nie ma niczego. Mało tego, widziałem nawet takie sytuacje, jak ludzie czasami wspinają się na drzewa i po prostu ścinają gałęzie. No, też często mamy na myśli śmiecenie, prawda? No śmiecenie rzeczywiście to są ogromne koszty w ogóle, jakie ponoszą lasy, a tym samym i miasto. Tych śmieci często jest tak dużo, że no to generuje właśnie koszty. Jeszcze jest taki jeden problem. Tutaj trochę powiem w imieniu pracowników leśnych, którzy pracują u nas w lasach, no i muszą oczywiście drzewa niebezpieczne wycinać. Są wykonywane przebudowy drzewostanów, więc drzewa tak czy jak są usuwane. Wiadomo też, kiedy polecą, prawda, po wichurze na przykład też te drzewa muszą być wycinane. W związku z tym pilarze wchodzą i regularnie usuwają te drzewa. I dla bezpieczeństwa nawet ludzi są zamykane pewne fragmenty lasu. Jest taśma wyraźnie, tabliczki, zakaz wstępu, wycinka drzew. Nawet czasami, prawda, dochodzi do tego, że pracownik musi stać i pilnować, żeby ktoś nie przeszedł. I ostatnio, dosłownie sprzed kilku dni mam taki przykład, jak to właśnie byłem przy takiej wykonywanej tej pracy, były usuwane drzewa niebezpieczne, czyli te, które mogą nam zlecieć na głowę. I po prostu człowiek uznał, że on sobie przebiegnie wtedy, prawda? I normalnie człowiek przeszedł pod tą taśmą i biegł. Ja mu zwróciłem uwagę, on się oczywiście zaczął tłumaczyć, że tam, no ale ja myślałem, że to jeszcze nie tną, prawda? Pilarka już tam chodziła, już człowiek też był na wysięgniku. Tak, oczywiście. I to jest bardzo często, że ludzie utrudniają pracę pracownikom leśnym. No to są takie najważniejsze problemy, które...
1: A dokarmianie zwierząt też to jest...
11: A, to też jest ciekawe, bo ludzie często robią to na własną rękę. No i robią to w sposób też zły. No, oczywiście już też świadomość naszego społeczeństwa jest coraz większa odnośnie na przykład chleba. Że nie powinniśmy, jednak to nie jest najlepsze pożywienie, a to często właśnie ląduje na przykład gdzieś tam w paśnikach, w karmnikach. Resztki obiadowe tak zwane, też widziałem takie sytuacje, jak to, prawda, takie małżeństwo przyszli do lasu i wyrzucali po prostu z torebek foliowych to, czego tam nie dojedli, prawda. Ja akurat wtedy oprowadzałem grupę dzieci i opowiadam, że tutaj, prawda, jest taka sytuacja, że nie powinni, dzieci na to patrzą, prawda, no to była rozmowa jałowa i wiem, że no po prostu żadnego skutku nie odniosła, także no niestety, niektórzy uważają, że dobrze robią, no bo nie marnują jedzenia, tylko zanoszą
1: zwierzętom. A tak, prawda, naprawdę mogą poważnie zaszkodzić tym zwierzętom.
11: Tak, dokładnie. Jak ktoś ma dylemat, czy coś można dawać zwierzęciu, czy nie, no to najprościej się kierować taką zasadą, żeby korzystać z produktów jak najmniej przetworzonych, prawda? Czyli jak ktoś na przykład ma dylemat, czy marchewka, no to marchewka jak najbardziej. Nawet paradoksalnie lepiej dać taką marchewkę takim ptakom, na przykład tym kaczkom w parku, prawda? No wiadomo, nie całą marchewkę, tylko trzeba ją drobno posiekać, prawda? Żeby ona była dostępna, bo kaczka całej marchewki nie zje. Ale paradoksalnie lepiej właśnie dać taką marchewkę niż ten chleb. No ale nasiona na przykład. Nasiona, świetne pożywienie. To dla wszystkich zwierząt, absolutnie.
1: Nasiona są najbardziej bezpieczne.
11: Tak, nasiona są zdecydowanie.
1: Orzechy.
11: Bo dokładnie, orzechy też tak, bo to wszystko występuje w świecie przyrody. Więc tak, jeżeli mamy dokarmiać, no to róbmy to mądrze i róbmy to w taki sposób, żeby zwierzętom nie szkodzić, bo niestety w ten sposób też można zaszkodzić. No i też trzeba pamiętać o tym, żeby nie przesadzać na przykład z ilością, żeby to nie gniło A i też no, przede wszystkim pamiętajmy też, to jest ważna zasada, żeby nie traktować zwierząt jako śmietniki, bo też niektórzy tak robią. A to ja przyniosę, prawda, nawet coś dobrego, ale spleśniałego, prawda? Ja to już nie zjem, ale tam zwierzątkom rzucę. No szczególnie ptaki, prawda, bo im wyrzucamy taki stary, spleśniały chleb. No to nie jest najlepszy pomysł. Już mówię, ten chleb to już w ogóle nie powie. A jeszcze jak spleśniały, to nic dobrego z tego nie ma, niestety.
1: Mam nadzieję, że dziś w magazynie przekazaliśmy wam wiele ciekawych informacji o lasach miejskich w Warszawie. Ja was gorąco zachęcam do odwiedzania warszawskich lasów o każdej porze roku. Nie tylko wiosną, nie tylko latem, nie tylko jesienią, która też się pięknie prezentuje w naszych warszawskich lasach, ale też zimą. Przypomnę, że dziś rozmawiałam z panem Bartoszem Popczyńskim z Lasów Miejskich Warszawa. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
11: Dziękuję również.
1: I na koniec jeszcze przypominam wam, pamiętajcie, trzymajcie się zasad, jakie obowiązują w lasach i starajcie się je po prostu szanować, bo to nasze wspólne dobro.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam na magazyn, w którym będzie dziś kolejowo i historycznie. Czy wiecie, na których warszawskich dworcach kolejowych było w przeszłości najbardziej niebezpiecznie? Gdzie można było stracić portfel, bagaż, a gdzie można było natknąć się na oszustów? I dlaczego w XIX wieku podróż do Warszawy i po Warszawie była tak ryzykowna? Cofniemy się do XIX wieku, a mnóstwo ciekawostek przygotował dla was mój gość, Michał Fludzik. Dziński ze stacji Muzeum. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Historia, którą warto poznać.
1: W przeszłości taką zmorą, jeżeli chodzi o warszawską kolej, były kradzieże.
12: To była mroczna strona kolei i w zasadzie jak tylko kolej się pojawiła, to tak zwany półświatek momentalnie wynalazł wiele przestrzeni, wiele miejsc, gdzie mógł zaistnieć i żyć dostatnio kosztem podróżnych, kosztem kolei.
1: Niektórzy złodzieje byli bardzo pomysłowi.
12: To pomysłowość ludzka nie zna granic. Wykorzystywano naiwność podróżnych, wykorzystywano ich nieuwagę. W zasadzie jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy na te XIX-wieczne wydarzenia, to w wielu przypadkach zastanawiamy się, czy ci ludzie byli tak naiwni. Po prostu świat był inny, a bardzo szybko tą inność wykorzystywał półświatek. No, zaczynając od takich prostych kradzieży przez usypianie współpodróżników przy pomocy czekoladek, papierosów, różnych rzeczy i okradanie ich. Człowiek się budził już bez niczego. Wykorzystywano gapiostwo podróżnych, czy też na dworcu podbierając im bagaż i tego świadectwo tego działania mamy w wodewilu Żołnierz Królowej Madagaskaru w wersji z 1936 roku uwspółcześnionej przez Juliana Tuwima wtedy, czyli podróżny Saturnin Mazurkiewicz liczy co chwila bagaże, które ma na dworcu, że musi być ich 8 i co chwila sprawdza. To właśnie jest to świadectwo tego, że chwila nieuwagi już mogło być nie 8, a 6 albo 4. Wykorzystywano też taką naiwność, że złodziej wchodził do wagonu, podchodził do upatrzonego wcześniej podróżnego i ktoś tam pana woła przez okno. No skąd on może wiedzieć na logikę, że właśnie tej tą osobę ktoś woła? Ale odruchowo podróżny wyglądał przez okno, po chwili już nie miał płaszcza bagażu tego podręcznego, bo duży bagaż był nadawany w kasach bagażowych. Zdarzały się też wyłudzanie pieniędzy na dworcach i mamy z kronik XIX-wiecznych pana doktora, który przez kilka lat chodził i wyłudzał pieniądze, mówiąc, że zbiera na bilet do Krakowa.
1: A czy wiadomo, na jakim dworcu był widywany?
12: No w tym przypadku, jeżeli mówimy o podróży do Krakowa, to dworzec wiedeński w Warszawie, ale grasowano na wszystkich warszawskich dworcach, czyli i na petersburskim, późniejszym wileńskim, i na terespolskim, czyli aktualnym wschodnim, jak i na kowelskim, czyli dzisiejszym gdańskim. Takim najbardziej spektakularnym sposobem okradania podróżnych był sposób przez podrzucanie portfela. Metoda wymagała już dwóch osób współpracujących ze sobą. Pierwsza, najczęściej mężczyzna, typował sobie pasażera do okradzenia i starał się z nim zaprzyjaźnić, wejść w jakąś relację, zagadywać.
1: Czyli próbował wzbudzić zaufanie.
12: Dokładnie tak, mechanizm się nie zmienił. I wdając się w prostą pogawędkę, kiedy szli przez halę dworcową, przechodził wspólnik złodzieja i upuszczał portfel. Najczęściej była to kobieta. No więc złodziej podnosi portfel i mówi do podróżnego, no patrz pan, znalezione, nie kradzione. Próbował może jakoś nieudolnie zwrócić uwagę, że chce niby oddać portfel, to może podzielimy się pieniędzmi. pieniędzmi. Pieniędzy nikt nie rozpozna. Celem tego było to, żeby zobaczyć po pierwsze, gdzie osoba, która ma być okradziona, ma portfel i ile ma gotówki. Następuje podział pieniędzy i kiedy wydaje się, że wszystko jest ok, pojawia się osoba, która zgubiła portfel. Tam mi powiedziano, że znaleźliście moje pieniądze. No, następuje awantura i argumentem koronnym jest: to proszę mi pokazać banknoty, ja rozpoznam swoje. No absurd. Banknoty po to są identyczne, różniące się numerami seryjnymi, żeby właśnie nie trzeba było zapamiętywać ich, prawda? No ale w tym momencie wspólnik pokazuje pieniądze i proszę sprawdzić. Na co osoba poszkodowana sprawdza mi: to nie moje. Czyli potwierdza i wzbudza zaufanie, że numer przeszedł, pieniądze są nie do rozpoznania. No więc teraz, to proszę teraz pokazać swoje. No więc człowiek pełen dobrej wiary i utwierdzony w tym, że nie da się wykryć całego numeru, pokazuje swoje pieniądze i w momencie przeliczania do zręczności osoby przeliczającej należało podmienienie banknotów na pociętą gazetę. I w momencie, kiedy się okradziony faktycznie już połapał, było o wiele za późno.
1: Czy za każdym razem był taki tragiczny finał?
12: No, zdarzali się paradoksalnie uczciwi złodzieje i mamy takie dwa przypadki z 1883 roku. W jednym przypadku kupiec zbożowy zostaje okradziony na kwotę 12 tysięcy rubli w wekslach i kontraktach oraz 100 tysięcy rubli srebrem i po kilku dniach otrzymał przesyłkę z następującym listem, tutaj cytuję: gotówkę i pugilares zatrzymuję, a resztę odsyłam, znalazłszy pana bilet wizytowy z adresem. A w drugim przypadku kwota była nieco może mniejsza, bo tylko 6,5 tysiąca rubli w papierach wartościowych, za to 450 rubli w gotówce, ale kontrakty wróciły z takąż adnotacją: zwracam wszystko w porządku, tylko gotówkę zatrzymuję sobie za fatygę. 450 rubli to było bardzo dużo pieniędzy, tak dla porównania. Dniówka robotnika to było 50 kopiejek, a 40 rubli to był wynajem mieszkania na miesiąc. Więc potworna suma, skradziona, no ale za fatygę.
1: Przypomnę, że dziś w magazynie rozmawiamy o mrocznej stronie podróżowania do Warszawy i po Warszawie. Rozmawiam o tym z Michałem Fludzińskim ze stacji Muzeum. Wiecie już co nieco o tym, jakie metody stosowali oszuści i złodzieje i które warszawskie dworce kolejowe były w XIX wieku najbardziej niebezpieczne. To teraz wracamy do naszej rozmowy, bo tych historycznych ciekawostek związanych z mroczną stroną podróżowania warszawską koleją jest znacznie więcej.
6: Ciekawostki o Warszawie.
1: Dworce warszawskie to takie miejsca, które działały jak magnes, przyciągały różne grupy, które w pewnym momencie się specjalizowały w różnych działaniach.
12: Szczególnym okresem dla różnych grup, nazwijmy to interesu, był okres zaduszny. Wtedy, wiadomo, odwiedzamy groby najbliższych, wtedy są różnego rodzaju kwesty, ludzie są bardziej hojni, no i w tym okresie do Warszawy na gapę ze wszystkich stron pociągami ściągali żebracy, no po to tylko, żeby starać się jak najlepiej zarobić właśnie na tradycji udzielania jałmużny.
1: A czy wśród tego, nazwijmy to, mrocznego towarzystwa były jakieś takie osoby, jednostki, które się szczególnie wyróżniały i zapisały się w kartach historii?
12: No mamy jednego znowu z oszustów, Alfonsa Cyniana, postać bardzo barwna w świecie warszawskim, ponieważ zasłynął z tego, że wynajął dworzec główny na bal, sprzedał tramwaj i kolumnę Zygmunta, ale największym takim kolejowym jego wyczynem była rozbiórka około 1,5 kilometra torów kolei Młocińskiej, odchodzącej w stronę Łomianek od dworca gdańskiego, gdzie Cynian, mając podrobione papiery inżyniera kolejowego, zaczął przeprowadzać rozbiórkę toru, sprzedając szyny do huty na złom, a podkłady różnym firmom budowlanym, osobom prywatnym, jako opał. No i na czym wpadł? Ponieważ nie wszystkie podkłady nadawały się do sprzedaży, to zgubiła Cyniana dobroć serca, mianowicie te podkłady oddał za darmo biedocie na opał, co wzbudziło podejrzenie policjanta, że po pierwsze on sam kupił opał, a tu okazuje się, że kolej coś daje za darmo. I chcąc wiedzieć, jakie są kryteria tego za darmo, poszedł do dyrekcji kolei, pytając, jakie są właśnie kryteria dawania czegoś za darmo. No więc firma państwowa: ale my nie dajemy. Po pierwsze, nie sprzedajemy podkładów, po drugie, jakie za darmo? No przecież rozbieracie kolej młocińską. Jakie rozbieracie? No przecież jest pan inżynier, który... No i to spowodowało, dobroć serca doprowadziła do ujęcia Cyniana na gorącym uczynku i skończyło się kilkoma latami wyroku.
1: Zanim zaczęliśmy nagrywać naszą audycję, padło też hasło Szpicbródka.
12: Mamy Stanisława Cichockiego, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego kasiarza, zaczynającego już w czasach zaborów. I pan Cichocki, z racji specyficznego znoszenia zarostu, mający przydomek Szpicbródka, no był znany całemu kryminalnemu światu i oczywiście policji organom ścigania. Ponieważ zawsze Szpicbródka wiedział, że był śledzony, co ciekawe, swoje nielegalnie zdobyte finanse inwestował w legalne biznesy, więc oficjalnie nie można było mu niczego zarzucić. Był przez jakiś czas właścicielem kabaretu Czarny Kot, ale wróćmy sobie na kolej. Pan Cichocki chciał się pozbyć towarzystwa policji i przy pomocy kolei to zrobił. Sposób był banalny. Policja, śledząc Szpicbródkę, widzi, że on kupuje wielki bukiet kwiatów, udaje się na dworzec, no więc wszyscy idą za nim, cała obstawa. No i widzą, że w momencie, kiedy podchodzi do pociągu stojącego, już gdzie kończą pasażerowie wsiadać, podchodzi do wagonu i wręcza jakiejś kobiecie stojącej w okna wielki bukiet kwiatów. Tu czujność policji zostaje uśpiona, no bo po prostu pożegnał jedną ze swoich znajomych. Nagle, gdy pociąg rusza, Cichocki wskakuje w biegu do pociągu, no i zanim już policja zdąży zareagować, pociąg jedzie za szybko, Szpicbródka znika, nie wiadomo, czy wyskoczył z pociągu drugą stroną, czy wysiadł na najbliższej stacji, generalnie znika obstawie. No ale policjanci wiedzą, w którym wagonie komu wręczył, jakiej pasażerce wręczył kwiaty. Więc policja przesłuchała tę kobietę, która powiedziała, że podszedł do niej nieznajomy mężczyzna z wielkim bukietem kwiatów i powiedział: osoba, której miałem wręczyć kwiaty, odjechała innym pociągiem. Zechce pani przyjąć bukiet od nieznajomego. Więc takim prostym fortelem Szpicbródka wyprowadza w pole policję śledczą.
1: Właśnie, skoro jesteśmy przy policji, czy wiadomo coś na temat tego, jak sobie próbowano radzić w tamtych czasach, jeżeli chodzi właśnie o różne zdarzenia na kolei warszawskiej?
12: No przede wszystkim wzrasta ilość śledczych. Mamy Straż Ochrony Kolei, wcześniej Straż Kolejową, czyli formację uzbrojoną, która się zajmuje pilnowaniem kolei, nie tylko od strony bezpieczeństwa na dworcach, ale również, by nie rozkradano infrastruktury kolejowej. Po to, żeby uchronić podróżujące kobiety przed różnymi zdarzeniami niebezpiecznymi, powstaje misja opieki nad kobietą w podróży. Na każdym większym dworcu było takie pomieszczenie, gdzie samotnie podróżująca kobieta mogła znaleźć schronienie, tam była ciepła herbata, była opieka innych kobiet, także no, starano się dać jak największe poczucie bezpieczeństwa podróżującym paniom, no i starano się tak naprawdę rozpoznawać te wszystkie metody kradzieży bądź oszustw i je rugować. No, taki oszust na doktora, który wyłudzał pieniądze za długo na jednym dworcu, nie mógł popracować, bo po prostu był pod obserwacją, więc starano się to wszystko wyłapywać. Przez to, że te osoby wyłapywano, stąd wiemy o ich metodach działania, więc stróże, dozorcy, każda akcja generuje reakcję, więc starano się temu zapobiec, a dzięki temu mamy piękne historie do opowiadania.
1: Dokładnie. To powiedzmy jeszcze na koniec, kiedy te mroczne historie, te mroczne zdarzenia ustały tak naprawdę. No bo dziś oczywiście zdarzają się kradzieże, oczywiście zdarzają się oszustwa, bywa niebezpiecznie w pociągach i na dworcach, też oczywiście warszawskich, no ale nie jest to już tak częste.
12: No mamy dzisiaj monitoring. Troszkę się zmieniło społeczeństwo, zmieniły się relacje. Kiedyś normą było, że w przedziale po dwóch, trzech stacjach ludzie już ze sobą rozmawiali, bo coś trzeba było w tej podróży robić, prawda? No dzisiaj nie mamy takich potrzeb. Zmieniła się struktura wagonów, jeśli w wagonie siedzimy jeden za drugim jak w samolocie.
1: No właśnie, tak, dokładnie, bo przyjeżdżałam do Warszawy w latach 90. i pamiętam, że przedziały zupełnie inaczej wyglądały. Był ścisk w przejściu, czasami przechodziło się nad głowami innych pasażerów. Dzisiaj już się takich scen nie widzi.
12: No właśnie, nie ma jak w szerszym gronie porozmawiać. Skrócił się czas podróży. To nie jest aż tak długa podróż, żebyśmy chcieli wchodzić z kimś w jakąkolwiek interakcję. Pociągi najczęściej jeżdżą bez stacji pośrednich. Nie zatrzymują się na czerwonym, więc nie ma takich sytuacji, że wyglądamy przez okno, dlaczego się pociąg zatrzymał, co się stało. Inne społeczeństwo, mamy telefony komórkowe, więc też raczej żyjemy do środka tak bardziej introwertycznie niż ekstrawertycznie, a przez to jest trudniej wzbudzić zaufanie, trudniej jest wejść w interakcję. Monitoring na dworcu też utrudnia kieszonkowcom pracę, bo raz złapany już będzie łatwiejszy do zidentyfikowania. Także po prostu postęp czasu, zmiana modelu społeczeństwa. No i też to, że niestety, albo na szczęście akurat w przypadku złodziei, druga wojna też przetrzebiła to środowisko bardzo mocno. Nie ma takich szkół jak przed wojną, szkół kieszonkowców. To wszystko gdzieś tam na szczęście zanika i oby zanikało jak najbardziej.
1: Na szczęście zanika i oby zanikało, ale mam nadzieję, że temat mrocznej warszawskiej kolei was dzisiaj zainteresował, a ja przypomnę, że opowiadał o tej mrocznej stronie warszawskiej kolei Michał Fludziński ze Stacji Muzeum. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję również, do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Katarzyna Radziemirska, zapraszam na magazyn, a dziś postaram się w naszym magazynie pokazać Straż Miejską, warszawską Straż Miejską, od kuchni troszeczkę, żeby odczarować i pokazać, że tych zadań Straży Miejskiej jest znacznie więcej niż większość z Was kojarzy. A opowiadać o zadaniach Straży Miejskiej będzie rzecznik prasowy tej formacji, pan Sławomir Smyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To na początek w takim razie troszeczkę, ale naprawdę troszeczkę historii, czyli na jakiej podstawie Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy działa.
2: Gdybyśmy cofnęli się do historii, to należałoby cofnąć się lata wstecz, żeby pokazać, że straże miejskie istniały już w XVII wieku, które zostały stworzone przez tamtejsze władze miejskie. Natomiast jeżeli wrócimy do obecnych czasów, to trzeba stwierdzić, że obecna Straż Miejska działa na podstawie zarządzenia prezydenta Wyganowskiego, który 1 czerwca 1991 roku powołał w Warszawie Straż Miejską i od tej chwili zaczyna się historia obecnie funkcjonującej formacji.
1: Na jakim obszarze działa Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy?
2: No i tutaj wrócimy do ustawy, która jasno określa, że Straż Miejska powoływana jest przez władze gminy i działa, tak jak na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy, które jest gminą na prawach powiatu, w granicach Miasta Stołecznego Warszawa, więc strażnicy nie mają uprawnień do tego, aby podejmować działania poza granicami miasta. Oczywiście są wyjątki, tak jak na przykład sytuacja, kiedy strażnicy byliby w obrębie granicy miasta i widzieliby jakąś sytuację, wobec której należy podjąć działania, jak na przykład ratowanie życia ludzkiego, no to tu nie ulega wątpliwości, że takie działania powinny zostać podjęte. Natomiast jeżeli chodzi o te statutowe działania, to tylko na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Obecnie funkcjonuje na terenie miasta 7 oddziałów terenowych, które są rozlokowane po obu stronach miasta i zaczynając od pierwszego oddziału terenowego, który funkcjonuje tylko i wyłącznie na Śródmieściu, a kończąc na 7 oddziale terenowym, który obejmuje swoimi zadaniami Pragę Południe, Wawer, Rembertów i Wesołą. Poza oddziałami terenowymi w Straży Miejskiej funkcjonują jeszcze takie oddziały jak oddział ochrony środowiska i oddział specjalistyczny. I to jeżeli wrócimy do oddziału ochrony środowiska, on oczywiście dzieli się na poszczególne referaty. Tych referatów jest 3. Natomiast tym najbardziej znanym referatem to jest referat do spraw ekologicznych, w którym pracują właśnie strażnicy, którzy pomagają zwierzętom. Natomiast jeżeli chodzi o oddział specjalistyczny, tutaj są strażnicy, którzy realizują zadania w zakresie ładu i porządku publicznego na terenie całej Warszawy w zależności od zadań, jakie zostają im postawione poprzez zabezpieczenia różnego rodzaju miejsc, imprez. To oni właśnie kontrolują tereny bulwarów, reagują oczywiście w sytuacjach, kiedy dochodzi do różnego rodzaju naruszeń prawa w momencie, kiedy są na miejscu.
1: Zacznijmy od tego, z jakimi zadaniami najbardziej kojarzy się warszawska Straż Miejska.
2: Można powiedzieć, że w tym momencie tymi największymi wyzwaniami, ale jednocześnie zadaniami Warszawskiej Straży Miejskiej jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mówimy tu oczywiście o nieprawidłowym parkowaniu, ponieważ takich zgłoszeń i interwencji mamy najwięcej. Natomiast w tej chwili jest to blisko 50% wszystkich zgłoszeń i interwencji, jakie podejmuje Warszawska Straż Miejska, więc zwiększyła się liczba tych innych interwencji, wobec których Straż Miejska ma uprawnienia do podejmowania działań. Oczywiście te dawne stereotypy z lat 90. albo z początku wieku, one odchodzą do lamusa, nie są już aktualne. Warszawska Straż Miejska teraz jest nowoczesną formacją, która działa na innych zupełnie zasadach, ale jednocześnie podejmuje stricte interwencje, które dotyczą między innymi ratowania ludzkiego życia, ratowania zwierząt z opresji, pomagania społeczności lokalnych i innym.
1: No właśnie, do tego za chwilę dojdziemy i o to troszeczkę bardziej szczegółowo chciałam dopytać. Czyli mamy już te działania, jeżeli chodzi o ruch drogowy, to może teraz o ochronie środowiska trochę więcej.
2: Rzeczywiście od 2015 roku w strukturze Straży Miejskiej istnieje oddział ochrony środowiska, który w swojej strukturze ma trzy referaty. Referat do spraw ochrony środowiska, referat do spraw pojazdów i referat ochrony środowiska. Te trzy referaty zajmują się środowiskiem, ale w innych zakresach. Referat ochrony środowiska zajmuje się kontrolami na przykład tego, czym mieszkańcy palą w piecach, sprawdzają różnego rodzaju otoczenie tych posesji, sprawdzają gospodarkę odpadami na terenie nieruchomości, które znajdują się w Warszawie. Także realizują różnego rodzaju działania ekologiczne. Natomiast referat do spraw pojazdu to jest ten referat, który zajmuje się pojazdami porzuconymi. To jest właśnie ten referat, który odholowuje wraki z terenów miasta. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, czyli referat ochrony środowiska, no to mówimy tu o ekopatrolu. To ci strażnicy właśnie niosą pomoc zwierzętom, które potrzebują pomocy, które wpadły w tarapaty, w jakieś sidła, we wnyki, w różnego rodzaju miejsca, gdzie ich życiu właśnie zagraża niebezpieczeństwo. Kiedy strażnicy dostają informację, że takie zwierzę potrzebuje pomocy, to strażnicy ruszają, aby temu zwierzęciu pomóc.
1: Zdarzały się jakieś sytuacje w Warszawie, że na przykład trzeba było interweniować, jeżeli chodzi o zwierzęta egzotyczne na przykład?
2: Tych zwierząt egzotycznych, jak widzimy ze statystyk, też przybywa, dlatego że mieszkańcy Warszawy wyjeżdżają na różnego rodzaju wakacje za granicami Polski i zdarzają się sytuacje, że przywożą stamtąd dziwne zwierzęta. Tych historii jest bardzo dużo. Podczas jednego wyjazdu małżeństwo przywiozło w bagażach skolopendrę. Jest to bardzo niebezpieczne zwierzę, tym bardziej, że jest to zwierzę jadowite. Innym razem ktoś przywiózł egzotycznego pająka. Oczywiście zdarzają się skorpiony. Takich interwencji, jak sam pamiętam, już było kilka. Ale gdybyśmy popatrzyli w statystykę, to na pewno znalazłoby ich się więcej. Także są takie interwencje, które czasami mrożą nawet krew w żyłach, ponieważ zwierzę, każdy w zasadzie zwierzę jest niebezpieczny.
1: No właśnie, i tutaj pewnie wyjeżdżając do takiej interwencji, strażnicy są odpowiednio przygotowani, pewnie są odpowiednie narzędzia, no bo jednak wiadomo, żeby przenieść, przetransportować takiego zwierzaka groźnego.
2: Oczywiście, że strażnicy mają odpowiednie narzędzia po to, aby schwytać takie zwierzę, które nie zawsze daje się schwytać, nie zawsze jest łagodne, często jest zdenerwowane, jest w stresie. To jest takie zwierzę, które jest najbardziej niebezpieczne. Te przyrządy są przewożone przez strażników w samochodach elektrycznych, które są na wyposażeniu tego właśnie oddziału.
1: Wielokrotnie już miałam okazję odwiedzać Straż Miejską warszawską i wiem, że prowadzicie też mnóstwo działań, jeżeli chodzi o edukowanie dzieci i młodzieży.
2: Tak, rzeczywiście w strukturze Straży Miejskiej jest także wydział, o którym wcześniej nie mówiliśmy. Jest to wydział profilaktyki, który zajmuje się właśnie edukacją młodzieży, ale także dzieci w wieku przedszkolnym. Są to profilaktycy, którzy praktycznie codziennie wychodzą na spotkanie z uczniami warszawskich szkół, żeby oczywiście podejmować różne tematy w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie tego bezpiecznego zachowania się w mieście, ale także bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, które akurat takiemu młodemu człowiekowi mogą się przydarzyć.
1: No i teraz to, co jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i o czym mało kto może słyszał, może wiedział. Nie wszyscy mogą wiedzieć o tym, że w Straży Miejskiej działa teatr.
2: Tak, właśnie ten teatr jest prowadzony przez Wydział Profilaktyki i Zarządzania. Jest to bardzo ciekawy projekt. Przede wszystkim dlatego, że całą scenografię, kostiumy, różnego rodzaju przybory tworzą sami strażnicy. Też sami strażnicy piszą scenariusz do tych przedstawień, które są przedstawiane młodzieży. Ważne jest to, że te przedstawienia mają walor edukacyjny, mają walor wychowawczy. To właśnie podczas tych przedstawień strażnicy pokazują, jak można zachować się na terenie miasta, jak powinien się młody człowiek zachować w określonych sytuacjach. Ale nie są to tylko sytuacje związane z kwestią samego bezpieczeństwa, ale także w kwestii relacji między młodymi ludźmi. Mówimy o tym, jak wygląda hejt w sieci na przykład. Mówimy o tym, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Mówimy o tym, jak powinniśmy tworzyć relacje z rówieśnikami. To są bardzo ważne tematy, które są przez strażników poruszane i przekazywane tym młodym ludziom w taki najłatwiejszy, najprostszy sposób.
1: I teraz troszeczkę z innej beczki, bo też wśród strażników miejskich przybywa mundurowych, którzy są przeszkoleni w zakresie ratownictwa. Chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Z tego, co kojarzę, jest nawet specjalny tutaj radiowóz przystosowany dla nich, gdzie mają

0: z ratowaniem człowieka na terenie miasta stołecznego Warszawy. Można wejść na naszą stronę internetową i zobaczyć, ile takich interwencji podjęli strażnicy w ostatnim czasie. Oczywiście to, co znajduje się na stronie internetowej, to są te interwencje, które zasługują na to, żeby je upublicznić. A codziennie praktycznie strażnicy podejmują interwencje związane z ratowaniem osób, które są leżące, które tylko zasłabły, które trzeba ocucić, ale także wobec osób, które są w stanie nietrzeźwości. To są osoby, które niestety też wymagają specjalistycznej pomocy, bo przecież placówka, jaką jest Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, jest placówką medyczną. W momencie, kiedy my podejmujemy osobę nietrzeźwą i przewozimy ją do tego ośrodka, to ta osoba jest pod opieką medyków. A jeżeli chodzi o ten właśnie radiowóz, który jeździ po terenie Warszawy, to jest radiowóz ulicznego patrolu medycznego, gdzie rzeczywiście przeszkoleni strażnicy miejscy jeżdżą w odpowiednie miejsca, przede wszystkim kontrolując miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności. Te osoby są pozostawione często same sobie, nie potrafią same o siebie zadbać, jeżeli chodzi o kwestie medyczne. Strażnicy, którzy się z nimi komunikują, przekazują im te istotne wiedzę, gdzie oni mają się udać, w jaki sposób załatwić jakąś konkretną sytuację zdrowotną, ale w sytuacjach, kiedy te osoby potrzebują natychmiast pomocy, to właśnie ci strażnicy tej pomocy im udzielają.
1: Przypomnę, że dziś tematem magazynu jest Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy od kuchni. Rozmawiam z rzecznikiem Straży Miejskiej, panem Sławomirem Smykiem. I teraz na koniec zostawiłam sobie jeszcze dwie ciekawostki, a mianowicie w Straży Miejskiej, Warszawskiej Straży Miejskiej, działa Klub Honorowych Dawców Krwi.
0: Tak, bardzo prężnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi. Organizujemy różnego rodzaju zbiórki krwi, a przecież wszyscy wiemy, że krew to jest najcenniejszy dar. Dar, który ratuje ludzkie życie. Ci strażnicy mocno zaangażowali się w krwiodawstwo i chcę podkreślić, że niektórzy z naszych funkcjonariuszy oddali już dziesiątki litrów krwi. Od niedawna Klub Honorowych Dawców Krwi Warszawskiej Straży Miejskiej ma swojego patrona. Jest to długoletni pracownik Straży Miejskiej, naczelnik Jerzy Andruchów, którego niestety już z nami nie ma.
1: Na koniec zostawiłam sobie jeszcze jedną ciekawostkę, moim zdaniem ciekawostkę, bo w Straży Miejskiej działa też kompania reprezentacyjna.
0: Kompania reprezentacyjna działa od wielu, wielu lat w Warszawskiej Straży Miejskiej i zaszczytem jest dla tych właśnie funkcjonariuszy brać udział w kompanii reprezentacyjnej. To są strażnicy, którzy uświęcają różnego rodzaju uroczystości na terenie miasta stołecznego Warszawy. To są strażnicy, którzy pełnią warty honorowe. A od 2024 roku strażnicy miejscy z kompanii reprezentacyjnej dostępują zaszczytu zmiany posterunku przy grobie nieznanego żołnierza. Jest to bardzo wielki zaszczyt dla naszej formacji, że możemy w tym uczestniczyć.
1: Mam nadzieję, że w dzisiejszym magazynie udało nam się pokazać Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy od kuchni troszeczkę i powiedzieć, czym się strażnicy miejscy w Warszawie na co dzień zajmują, a jest tego naprawdę sporo. I opowiadał o tym Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a w tej części programu zabieram Was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
4: Aleksandra Karkowska-Rogińska, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
3: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają.

0: Mikołajom, a mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
1: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na Posesji pod adresem Targowa 50/52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, który jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu, od ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasową. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficyny, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną i w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryte ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator, okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej Posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
0: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
1: Tak, na warszawskiej Pradze było oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni, tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, która dotyczy mężczyzn, co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minian. Co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie. Powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie, tak jak u nas, części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni, nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam, nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko, to są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich. Żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
0: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą, to jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
1: Tak, pewnie nawiązuje Pani do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą Państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gablot grotę, gdzie znajdziemy judaika, czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną. Trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój tory świętej księgi i mamy go tutaj, mamy fragment. W zasadzie mamy w swoich zbiorach dwa fragmenty, które się zmieniają, jeśli chodzi o ekspozycję. Bardzo, bardzo zależało nam, żeby w tym miejscu, gdzie są modlitewnie zlokalizowane in situ, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś słychać było śpiewy, słychać było modlitwy, był zwój tory. Natomiast zderzyliśmy się z tą trudną sprawą, że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje tory. I ten zwój tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żichu, którego pewnie część z Państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój tory, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem, możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzający pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
0: Przypomnę, że znajdujemy się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Rozmawiamy o nieczynnej już modlitewni, która jest ewenementem na skalę województwa. Rozmawiamy o tym, co znajduje się w gablotach, a za moment porozmawiamy o ściennych malowidłach, które są niewątpliwą gratką. Tymczasem, zanim wrócimy do muzeum, zajrzyjmy do jednej z warszawskich szkół na Żoliborzu. W szkole podstawowej nauczycielka języka francuskiego chciała zadbać o większą koncentrację swoich uczniów i udało się, a mają w tym pomóc rotory. To są rowerki zintegrowane z ławką. Nauczycielka Donata Paźniewska wpadła na ten pomysł po obejrzeniu francuskiego reportażu o innowacyjności w szkole i zastosowaniu w klasach biurek właśnie z takimi rotorami.
2: Proces tutaj właśnie pedałowania, kręcenia takimi rotorami jest odruchem bezwarunkowym, czyli uczeń nie musi się skupiać na tym, co robi nogami. Głowa cały czas pracuje skupiona na tablicy, na tym, co mówi nauczyciel bądź na teście, który właśnie rozwiązuje. Natomiast te nogi rozładowują całą tę energię bądź emocje, bo często mamy dzieci na przykład z takimi problemami stresowymi, tak, że ojejku, trzeba napisać jakiś test, coś rozwiązać i tak dalej. Zaczynają bujać się na krześle, stukać długopisem. W momencie, kiedy pojawiły się rotory, nie mamy już w ogóle wypadków takich krzesłowych, bo oni przestali się bujać.
0: Warto dodać, że takie rotory były wykorzystywane już w szkołach, ale w szkołach specjalnych, jednak w innym celu i służyły rehabilitacji. Tymczasem wracamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i skupiamy naszą uwagę teraz na ściennych malowidłach. Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
1: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. No, najprostsze zasady, Żydzi nie liczą czasu lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czasu od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie od człowieczek, jak panna czy bliźnięta. No więc to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę, ale to będzie zagadka dotycząca jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal, malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne i możemy zaraz do tego wrócić. Zadała Pani pytanie chrebąszcza. No to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej to już osoby, które miały przyjmować ze mną, rozmawiać w naszych modlitewniach, znają tą anegdotę, że zawsze najbardziej wzrusza mnie jako osoby, która się zajmuje naukowo historią i kulturą Żydów i w różnych synagogach, zwłaszcza tych takich małych, no miała okazję bywać, zawsze najbardziej wzrusza mnie znak skorpiona. U nas wygląda on jak, przepraszam, zmutowany karaluch, karaluch w procesie przejścia jakiegoś dziwnego, jak obcy pasażer Nostromo. Karaluch, no właśnie, to jest tak naprawdę skorpion, ale to też jest zawsze pytanie, które bardzo lubię zadawać grupom. Dlaczego skorpion przedstawiony jest w dziwaczny sposób? No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowań bożniczych. Natomiast no nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po akademii sztuk pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich zwłaszcza synagogach wschodnich różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście, no w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo, że małego braku wiedzy, ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
0: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że no w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
1: Tak, unikatowe. No nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem, zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi.
0: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
4: Warszawa. Katarzyna Radzinilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a będzie dzisiaj w nim kilka tematów. Na początek będzie o ważnej tramwajowej inwestycji, potem będzie o ciekawej ofercie Intercity, a na koniec będę dla Was miała krótką relację z piątych mistrzostw kierowców WTP, które odbyły się na autodromie Bemowo. Rywalizowali oczywiście kierowcy miejskich autobusów. Zapraszam.
3: Moto inwestycje.
4: Tramwaj do Dworca Zachodniego coraz bliżej. Po latach projektów, prac i opóźnień kilka dni temu połączono podziemny tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr z podziemiami Dworca Zachodniego. Ale zanim oczywiście wbito pierwsze łopaty, był pomysł i to wiele lat temu, o czym przypomniała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.
5: Trzy kadencje temu przyszła do nas przedstawicielka Fundacji Ochota na Wolny Czas i przyszła z pomysłem budowy tramwaju na Dworzec Zachodni i opowiadała, że to jest fantastyczna inwestycja. I myśmy wtedy z panem Jarosławem Szostakowskim napisali interpelację w tej sprawie. Więc od tak niewielkich rzeczy nieraz się zaczyna wielka inwestycja.
4: Po latach projektowania, prac i różnych trudności prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził datę oddania inwestycji do użytku mieszkańców, a ma to nastąpić jeszcze w tym roku.
6: Przebiliśmy tę ścianę. To wyjątkowy projekt. W sumie cała trasa liczy ponad 1,5 kilometra długości, z czego pod ziemią 600 metrów. To pierwszy w Warszawie tego typu przystanek. Budowa zakończy się w czwartym kwartale tego roku. Wyruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a później oczywiście do miasteczka Wilanów. Bardzo się z tego cieszę, zwłaszcza z tego, że te nasze inwestycje są tak dobrze zsynchronizowane. Na tym oczywiście nie kończymy prac przy tej trasie. Tramwaj od Grójeckiej do Dworca Zachodniego, część olbrzymiej inwestycji, część z nich już funkcjonuje. Tramwaj na Wilanów, Rakowiecka, natomiast resztę w tej chwili projektujemy, budujemy.
4: To teraz trochę o szczegółach technicznych. Prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
7: Stoimy teraz w segmencie długości około 100 metrów, który będzie głównym peronem wymieniającym pasażerów między tramwajem a wyremontowanym dworcem zachodnim, do którego będzie można się łatwo dostać przez liczne schody ruchome widoczne za Państwa plecami. I tu będzie główny hub przesiadkowy w kierunku Ochoty, a dalej po ukończeniu odcinka przez pole mokotowskie Mokotowa i Wilanowa. Natomiast istotne jest to, że za Państwa plecami jest kolejny nieodkryty jeszcze segment, już zbudowany, którym za parę lat, w kolejnym etapie inwestycji, puścimy tramwaj, przebijemy go aż do dzielnicy Wola, do ulicy Kasprzaka.
4: Tunel, który dotarł do dworca zachodniego z uwagi na gęstą zabudowę, nie mógł być drążony w tradycyjny sposób.
7: Ten tunel i jego sąsiad po drugiej stronie nie powstawały ani metodą górniczą, czyli drążeniem tarczy w ziemi, ani metodą odkrywkową. One powstawały metodą szczelinową, polegającą na tym, że najpierw w grunt wpuszczono betonowe ściany, potem wylano tuż pod powierzchnią ziemi strop, a potem wybierano ziemię z tej konstrukcji i dopiero potem lano płytę denną oraz wykonywano inne prace niezbędne do budowy tramwaju.
4: Tak jak słyszeliście, tramwaj do dworca zachodniego coraz bliżej. Po latach projektów prac udało się kilka dni temu połączyć podziemny tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr z podziemiami dworca zachodniego, a o szczegółach technicznych, tak jak słyszeliście, mówił prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
3: Warto wiedzieć.
4: A teraz będzie o nowej i ciekawej ofercie PKP Intercity, a mianowicie o pociągu nieśpiesznym. Jak czytamy na stronie przewoźnika, to wyjątkowy projekt kolejowy, bo jest inspirowany podróżami sprzed lat. Pierwszy taki pociąg wyruszył w połowie kwietnia, ale wciąż to nowość w ofercie PKP Intercity, o której nie każdy przecież wie. A jest to na pewno nie lada gratka dla miłośników kolei i miłośników historii, bo można się trochę cofnąć w czasie.
8: Justyna Moskalewicz-Oderek, Biuro Prasowe PKP Intercity.
9: PKP Intercity zaprasza na pokład nieśpiesznego, niezwykłego pociągu stworzonego w ramach projektu będącego dopełnieniem zbliżającego się 25-lecia przewoźnika. To sentymentalna podróż do lat 80., pełna nostalgii wynikającej z zestawienia pociągu, w którym wykorzystane zostały lokomotywy w historycznych barwach oraz klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem z lat 80., które wielu pasażerom przywołają najpiękniejsze wspomnienia z dawnych przejazdów. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony pierwszej i drugiej klasy, oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. Pieczołowitą rewitalizację przeprowadziła spółka PKP Intercity Rempljak w zakładach w Idzikowicach i w Warszawie, łącząc historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży. Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów. Unikatowa lokomotywa elektryczna EP0523 Czesio, kultowe siódemki, a także lokomotywy serii EP08 Świnka oraz EP09 Epoka. W wagonie barowym typu 113A królować będzie wars z menu inspirowanym dawnymi podróżami. Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy. Weekendowe kursy za każdym razem w innym kierunku pozwolą odkrywać kolejne regiony kraju w spokojnym rytmie. W rozkładzie jazdy pojawi się ponad 40 połączeń nieśpiesznego pod nazwami takimi jak Warszawa, Góral, Krzyżak czy Krasna. Na podróżnych czeka dodatkowy bonus. Przy zakupie biletu w aplikacji lub na stronie internetowej PKP Intercity otrzymają 20% zniżki na noctyk w wybranym obiekcie CS Natura Tour. Kod rabatowy trafi mailem po zakupie biletu. Projekt obejmuje także kolekcję pamiątek inspirowanych klimatem kolei minionych dekad.
4: Tak jak słyszeliście, są różne trasy. Z Warszawy można pojechać nieśpiesznym, na przykład do Poznania czy Szczecina. A szczegółów tej oferty szukajcie na stronie intercity.pl/niespieszny. I na koniec zmieniamy temat.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
4: Mam dla Was zapowiadaną krótką relację z piątych mistrzostw kierowców warszawskiego transportu publicznego. Na początek będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a potem Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, a następnie oczywiście kierowcy. Zapraszam.
10: Jesteśmy na autodromie na Bemowie i właśnie trwają tu piąte mistrzostwa warszawskiego transportu publicznego. To nie tylko sportowa rywalizacja, dlatego że tutaj nie chodzi o szybkość, tylko chodzi o precyzję, o bezpieczeństwo i o umiejętność. Rywalizacja jest zacięta, ale zwycięzca jest tak naprawdę tylko jeden. Wasze bezpieczeństwo w drodze do pracy, do domu czy do szkoły.
11: Coroczna impreza, już cykliczna i bardzo pozytywna. W tym roku rzeczywiście w Warszawie, na warszawskim Bemowie, Automobil Klub Poland nas gości. No, dzień pełen wrażeń. Dzisiaj mamy 36 uczestników, panie i panowie, którzy na co dzień świadczą swoją pracę na warszawskich ulicach, wożąc warszawianki i warszawiaków w barwach komunikacji miejskiej. Mamy przedstawicieli miejskich zakładów autobusowych i wszystkich naszych prywatnych operatorów, z którymi mamy zawarte umowy. No, jak zwykle nutka rywalizacji się pojawia. Kwestia oczywiście ćwiczenia bezpieczeństwa, precyzji wykonywanych na co dzień czynności. Dzisiaj w trochę innych warunkach, bo rzeczywiście na zamkniętej przestrzeni, bez innych użytkowników ruchu drogowego i bez pasażerów. Ale konkurencje mają potwierdzić tylko to, że naprawdę nasi pracownicy są przygotowani do bezpiecznego i komfortowego przewozu naszych mieszkańców. Mają poćwiczyć dodatkowo tą precyzję i to właściwe zachowanie w trudnych warunkach. Będzie konkurencja poślizgowa. Na mokrej płycie będą musieli ten naprawdę duży i ciężki autobus w odpowiednim czasie zatrzymać. Na jednym z autobusów zamontowany jest talerz, na którym leży piłeczka i z odpowiednią prędkością mają z tą piłeczką przejechać i na końcu zahamować, tak żeby jej oczywiście nie zrzucić. Więc już obserwowałam trochę, jak tam to się odbywa. Niektórym się udało nie zrzucić, niektórzy jeszcze muszą poćwiczyć. Natomiast cała impreza jakby ma dwa, a może nawet trzy cele. Po pierwsze, dalej pokazywać, jak ważna jest komunikacja miejska, jak to jest dla nas priorytetowe i bezpieczeństwo w ogóle w ruchu drogowym w naszym mieście. Po drugie, żeby ci państwo, zarówno panie, jak i panowie, poćwiczyli dodatkowo sobie te wszystkie umiejętności, które na co dzień wykorzystują na warszawskich ulicach. A po trzecie, to jest taki dzień dla nich. Obchodzimy również święto Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i co roku chcemy uhonorować i zaprosić do tej trochę rywalizacji, zabawy najlepszych z najlepszych. W związku z tym to jest taki czas dla nich na wspólną też zabawę, integrację również między firmami, które na co dzień świadczą usługi w Warszawie.
12: Trudno nie zapytać, bo patrząc na kierowców miejskich autobusów, coraz więcej wśród nich jest pań. No i właśnie, jak to przekłada się też na dzisiejsze zmagania? Czy też z roku na rok tych pań jest coraz więcej?
11: Tak, dokładnie. Jakby rzeczywiście na ulicach Warszawy obserwujemy, że za kierownicą tych wielkich autobusów też coraz więcej kobiet się pojawia. I co roku na mistrzostwach również to obserwujemy, że coraz więcej pań jest wystawianych na te mistrzostwa, na te zawody. Dzisiaj blisko 40% uczestników stanowią kobiety, więc szczególnie za nie trzymamy kciuki, ale ja myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj już tutaj zostali wytypowani i przyjechali na ten wyjątkowy dzień, już są zwycięzcami wygranymi. Natomiast mamy świadomość, że skoro ktoś przyjechał, to chce wygrać i chce zwyciężyć, stanąć na podium.
12: Dokładnie, ja też za chwilkę zejdę na dół na płytę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i jak wygląda ta rywalizacja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Serdecznie dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych relacji.
12: Automobil Klub jest gospodarzem dzisiejszych zmagań. Jak to wszystko jest zorganizowane? Bo tak naprawdę, gdzie się nie obejrzeć, to na tej płycie cały czas coś się dzieje.
13: Dzień dobry, Monika Warzyszyńska, Automobil Klub Polski. Mamy 36 zawodników dzisiaj. Cała ekipa jest podzielona na trzy grupy kolorystyczne. W jednym czasie odbywają się trzy różne konkurencje. Potem jest to wymieniane tak w formie macierzy, więc wszyscy zawodnicy jednocześnie biorą udział. Każda grupa na każde zadanie ma przeznaczoną godzinę zegarową. więc na zawodnika przypada 5 minut, tak zostało to zaplanowane. Czas jest mierzony, wszystko właściwie jest czasem, punkty karne również są czasem, który się dodaje do rankingu głównego. Po pierwszych trzech wymiennie, czyli w macierzy 9 konkurencjach będzie przerwa, chwilę na kawę, herbatę i potem zaczynamy drugą część dokładnie w ten sam sposób, z tym, że będą już tylko dwie konkurencje mierzone z czasem i wyniki brane pod uwagę. No i będzie jeszcze przyjemność dla naszych kierowców, którzy będą jeździli z kitkarem, więc to już będzie zabawa, trening i myślę, że przyjemność.
14: Czyli jednocześnie i rywalizacja, ale też dobra zabawa.
13: Tak jest, to było głównym celem tego, żeby wszyscy się dobrze bawili i podnosili swoje kwalifikacje.
14: Jestem teraz przy namiocie niebieskiej ekipy. Dzień dobry.
15: Pusteka, dobrze.
13: Dzień dobry.
14: Jakie zadanie teraz przed wami?
16: Weronika Majewska, jestem z teamu MZH. Teraz przed nami najazd na wystające punkty. Zielony punkt trzeba najechać lewym kołem, a niebieski punkt trzeba najechać prawym kołem. I oczywiście no, trzeba pilnować się w czasie, tak? Więc trzeba zrobić objazd dookoła i do mety już prosto.
14: Czy to jest trudne?
16: Myślę, że nie. Wymaga na pewno ogromnego skupienia, dobrego ustawienia lusterek i obserwowania trasy, tak? Czy przejeżdżamy, czy nie.
14: A jakie zadania już za panią?
16: Za mną już steward.
14: No i niełatwa sprawa.
16: Niełatwa sprawa, trzeba pilnować półeczki, ale poszło dobrze. Ja jestem zadowolona.
14: A z tych wszystkich, które są na dziś zaplanowane, któreś jeszcze wydaje się trudne?
16: Wydaje mi się, że chyba największe obawy przed płytą. Tutaj jak, tak naprawdę jak najmniej kontroli jest, bo jest poślizg, ale mam taką nadzieję, że się uda.
17: Rafał Krysik, MZH Woronicza.
14: Od kiedy za kierownicą miejskiego autobusu?
17: Od 2020, więc w tym roku 6 lat mija.
14: A jak pan ocenia dobór zadań?
17: No na pewno są wymagające, tak? Troszeczkę coś innego to pokazuje niż to, co jest na mieście. Każde zadanie jest jakimś wyzwaniem. W zależności jak się usiądzie, jak tą się kierownicą ruszy, w każdym zadaniu można błąd popełnić, który może zaważyć na późniejszy wynik.
14: A teraz jestem w miejscu, gdzie na swój start oczekuje ekipa żółta i dwóch panów obok mnie, uczestników.
18: Dzień dobry, Maciej Wesołowski.
19: Dzień dobry, Łukasz Surowski.
18: To jest konkurencja polegająca na przejechaniu przez wyznaczone bramki z piłeczką, która jest zamontowana z przodu autobusu na talerzu i trzeba jechać tak, żeby ta piłka tam pozostała. Oczywiście trzeba to przejechać jak najszybciej.
14: A jak się przygotować do tego zadania, żeby jak najlepiej je wykonać?
19: No moim zdaniem to przede wszystkim precyzja, no i nie hamowanie za mocno, no i nie zarzucanie na zakrętach tutaj, żeby nam piłka nie spadła.
4: To teraz na koniec wyniki tej rywalizacji. Zwycięzcą piątych mistrzostw kierowców WTP został Cezary Tyborowski, MZA Zajezdnia Płochocińska. Drugie miejsce Daniel Kaczmarczyk, MZA Zajezdnia Stalowa. A trzecie Michał Pawłowski, MZA Zajezdnia Kleszczowa. Dodatkowa nagroda trafiła też do najlepszej z pań, a była nią Katarzyna Piłat, MZA Zajezdnia Woronicza. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
3: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
14: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa. Tak jak słyszycie w tle, jestem w miejscu, gdzie są naprawdę rozgrzane motocyklowe serca. A jestem w klubhausie Steel Roses MC Warszawa, gdzie odbywa się Moto Serce Night Meeting specjalnie dla Tymka, dla chłopczyka, dla którego dzisiaj będą zbierane pieniądze. Gwoździem programu są oczywiście licytacje, ale nie zabraknie też dobrej muzy, jak to w tym motocyklowym towarzystwie przystało. Musi być dobra muzyka. No to teraz porozmawiam nie tylko z uczestnikami tego wydarzenia, ale też z gospodarzami. A jest ze mną...
20: Kogut, jestem wiceprezydentem oddziału warszawskiego klubu Steel Roses MC. Jesteśmy gospodarzami już któryś z kolei raz, bo my żeśmy jak gdyby wymyślili tą imprezę charytatywną. Mamy taką zasadę, że raz w roku szukamy dziecka, dla którego możemy coś zrobić, żeby pomóc temu dziecku. I jest to już kolejna impreza. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele lat robić tego typu imprezy. Dzisiaj mamy przedstawicieli różnych klubów motocyklowych.
15: No właśnie, bo tak się rozglądam, to już jest pełno, a tak naprawdę wydarzenie się dopiero zaczyna.
20: Tak, tak. Zaprosiliśmy kluby motocyklowe nie tylko z Warszawy i okolic. Dzisiejszą gwiazdą tego wydarzenia jest Tymek. Jego tata jest motocyklistą z klubu motocyklowego Born to Ride z Wrześni, z Gniezna właściwie. I tutaj dzisiaj będziemy robić fajne rzeczy, zbierać pieniądze. Mamy w planie zrobić jakąś fajną rzecz po prostu i przekazać to na rehabilitację dla Tymka. Tymek ma zespół Downa i bardzo potrzebuje pieniędzy, żeby móc realizować wszystko to, co jest związane z chorobą. Przede wszystkim rehabilitację. To jest podstawą. Co roku robimy tą imprezę właśnie w okolicach maja i wszyscy tutaj już wiedzą, korzystając z mass mediów, wiedzą, że u nas to jest na Kolejowej. A ten gościu, który jest koło mnie...
15: To jest nasza gwiazda dzisiejsza, tak. Tymek. Witaj.
21: Dzień dobry, to nie ja.
15: I są z nami też rodzice Tymka. Jakbyście się przedstawili?
22: Małgorzata Smolarek.
23: Tomek Tomas z Born to Ride MC Poland.
15: Co poczuliście, jak dowiedzieliście się, że ci wszyscy faceci, przede wszystkim z klubów motocyklowych, postanowili właśnie wesprzeć i dzisiaj spotkać się specjalnie dla Tymka?
23: No ogólnie to jest wielka sprawa, wielkie przedsięwzięcie. Słyszeliśmy o tym od dawna, nigdy nie wpadliśmy na to, że może to się odbyć i może być wsparcie dla naszego syna Tymka, za co oczywiście dziękujemy wszystkim klubom motocyklowym tu z Mazowsza, zrzeszony w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych za tą możliwość, a najbardziej oczywiście gospodarzom, czyli klubowi Steel Roses MC Poland.
15: To jeszcze mam Tymka, zapytam, dlaczego to wsparcie jest takie bardzo, bardzo potrzebne?
22: No ponieważ bardzo dużo zajęć takich ma, różnych rehabilitacji i dodatkowych zajęć, które są potrzebne przy wsparciu, żeby jak najlepiej mógł się rozwijać.
15: I to wszystko, dodajmy, jest kosztowne.
22: Bardzo kosztowne. Przede wszystkim jest tak, że mało jest dofinansowywanych, większość musimy pokrywać z własnych środków, więc każde takie wsparcie to jest dla nas ogromna pomoc.
15: Dodajmy, że oczywiście opieka nad Tymkiem to jest tak naprawdę codziennie wiele, wiele godzin i wiele, wiele pracy i troski i miłości.

0: Rozumiem, że tutaj czujecie się jak w rodzinie, jak w domu, no bo tata jest motocyklistą.
1: Dokładnie tak, całe dorosłe życie. Motocykle są bardzo ważne, a ta dzisiejsza impreza pokazuje, że nie tylko motocyklami żyją ludzie, motocykliści, nie tylko wyglądają może czasami troszeczkę groźnie, ale mają ogromne serducha i dzisiaj właśnie kluby motocyklowe mazowieckie pokazały, jakie mają serducho mocne, duże i otwarte na tych, którzy potrzebują pomocy.
0: Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby na tych licytacjach jak najlepsze wyniki udało się zebrać, a oczywiście o tym wydarzeniu mogliście wcześniej usłyszeć na antenie Melo Radia w magazynie Po Drodze Moto Warszawa, bo był wtedy u mnie w odwiedzinach w studiu Maciek.
2: Cześć, witajcie.
0: Jest z nami również Smoku, którego też znacie już z anteny Melo Radia, bo rozmawialiśmy chociażby przy okazji waszego wydarzenia Load Pipes.
3: Dokładnie tak. Cześć Smoku, witam was serdecznie.
0: No to powiedzcie, co dzisiaj się będzie działo.
2: No jak widać, dopisały zarówno kluby motocyklowe i ludzie, jest masa. Jak i w środku, jak wejdziesz, zobaczysz masę gadżetów do licytowania. Czekamy właśnie na pierwsze licytacje. Czekamy na rozpoczęcie tak naprawdę tego wieczoru. Pierwsza kapela już gra, więc no zapowiada się gruby i długi wieczór.
0: Smoku, powiedz, jakie gadżety?
3: To myślę, że zaraz przejdziemy i opowiemy, jak te gadżety wyglądają. Każdy z klubów, który tutaj jest, przygotował coś na licytację.
0: A wy co przygotowaliście?
3: My przygotowaliśmy obrazy własnoręcznie malowane przez jednego z przyjaciół naszego klubu. Są to dwa obrazy z logiem Motoserca. Bardzo dużo serca włożone w nie. Właśnie takiego Motoserca. I myślę, że warto naprawdę być tutaj i dołożyć tą cegiełkę do czegoś dobrego. Atmosfera, jak widać, słychać i czuć, jest naprawdę niesamowita. Jest ogrom ludzi, masa pozytywnych emocji, energii, więc zapraszamy wszystkich do włożenia swojej cegiełki do tego, co tutaj się dzieje.
0: No właśnie, czy ta licytacja kończy się dziś, czy jeszcze będzie można gdzieś w internecie znaleźć jakiś link, jakąś zrzutkę?
3: Akurat ta licytacja kończy się dzisiaj, więc dzisiaj to, co tutaj się dzieje, to się kończy. Natomiast będą informacje, jak wesprzeć akurat w tym roku Tymka, w dalszych jakby etapach jego życia i co trzeba zrobić, żeby jego wesprzeć. Natomiast tak jak mówię, to, co jest tutaj, kończy się dzisiaj.
0: Ale oczywiście wszelkie wydarzenia związane z Motosercem dzisiaj się nie kończą, bo przed nami finał Motoserca. Kiedy i gdzie? Przypomnijmy.
2: Tak jest, Motoserce bije cały czas i zbije w całej Polsce. W Warszawie spotykamy się 30 maja w sobotę w Parku Brudnowskim na finale Motoserca i to będzie naprawdę gruba impreza. To tam też będą setki motocykli, setki motocyklistów, przez cały dzień koncerty, pokazy ratownictwa. No, generalnie zapraszamy i tutaj naprawdę warto będzie być.
0: Ja się tak tylko wtrącę, te pokazy ratownictwa, moja ulubiona fundacja Jednym Śladem, którą serdecznie oczywiście pozdrawiam.
3: Fundacja Jednym Śladem jest tutaj z nami dzisiaj jak najbardziej, są tutaj chłopaki z fundacji, więc tak, jak najbardziej ich pozdrawiamy i słuchajcie, pamiętajcie, że krew jest tą jakby substancją, której nie jesteśmy w stanie wytworzyć, jeżeli jej nie oddamy, to jakby nie jesteśmy w stanie uratować ileś istnień ludzkich, więc zapraszamy was serdecznie, gorąco, to naprawdę nie boli, przyjeżdżajcie i wspomóżcie nas.
0: Wulkaneria MC Poland oczywiście na tym wydarzeniu będzie i będzie miała swój jak zwykle własny namiot, gdzie można będzie podejść, przybić piątkę z wami.
3: Będziemy, zapraszamy serdecznie, jesteśmy zawsze otwarci dla was, więc zapraszamy, przybywajcie, jesteśmy.
2: Tak jest, zapraszamy, będzie można do nas podejść, pogadać z nami, porozmawiać o planach i swoich wyjazdowych, i naszych, podobnie jak z pozostałymi klubami z Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych, które są organizatorami Motoserca i które również tam będą obecne.
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę, oczywiście zaraz pójdę przyjrzeć się tym licytacjom i trzymać gorąco kciuki.
3: Bardzo dziękujemy, trzymajcie się.
4: Słuchajcie, no rzecz przepiękna, zaczynamy od 500 zł i słyszę, czy jest ktoś, pojedziemy troszkę grubiej, kto dałby 1000 zł za to arcydzieło. To jest rzecz przepiękna. Widzę 1000 zł. Co powiecie na 1500 zł? Łysy, ja ciebie tu widzę, Łysy. Jest w tej chwili 1500 zł za tą przepiękną rzecz. Mam 2000 już pewniaka. 2100 zł pytek ze Steelrose z NC.
5: 2500.
4: 2500 zł mam po raz pierwszy i daję go Marcel. Ja widzę, że jest tam
6: że jest tam 3000. Mamy 3000 zł, mamy 3000 zł za ten gadżet.
7: 3,5 galeria!
6: 3500! Słuchajcie, zwracam się do Marcela.
8: 4000!
6: 4500 zł daje klub Eagles. 5000 zł. Uwaga, uwaga, podchodzi

0: raz trzeci i poszło!
1: Dziś wyjątkowe wydarzenie, charytatywne wydarzenie dla Tymka. No i oczywiście jak jest wydarzenie motocyklowe i ci wszyscy faceci na takich maszynach, to wiadomo, że nie może zabraknąć też dobrej muzy.
2: A muza to właśnie po prostu my tu jesteśmy.
1: No to przedstaw całą kapelę.
2: Dobra, Naked Root, na wokalu Jola Górska, na klawiszach Arek Wieczorkowski, bębny Grzesiu Szelewa, gitara Tomek Krawczyk, no ja, basista Tomek. Też.
3: Tomek Chubicki. To jest Tomek Chubicki, proszę Państwa, jeden z najlepszych polskich basistów. Także serdecznie dziękujemy Tomkowi, że zgodził się z nami wystąpić w tak szczytnym celu, jak jest dzisiejsza impreza. A Jola, nasza niesamowita wokalistka, również jest tak zachwycona w zasadzie. Jesteśmy wszyscy zachwyceni tym zaproszeniem do basistą i w ogóle jesteśmy zachwyceni, że jesteśmy tutaj, że możemy zagrać na tej imprezie.
2: To jest dobry moment na to, żebyśmy zmienili nazwę na The Skromnix.
1: Tak, to prawda, ale no wybaczcie, muszę też Jolę zapytać, jedyna kobieta w składzie, no i główny głos całej kapeli. A Jolu, powiedz, czy trzeba was było w ogóle namawiać do tego, żebyście zagrali?
4: Absolutnie nie, graliśmy też w tamtym roku, tutaj też u chłopaków i wróciliśmy tutaj, no nie było mowy nawet o odmówieniu czegokolwiek, my po prostu kochamy tutaj przyjeżdżać, uwielbiamy.
1: Towarzystwo jest ekstra, to widać, gdzie okiem nie sięgnąć, ale też pewnie to są takie emocje, jak się komuś pomaga, szczególne, prawda?
4: To jest coś takiego z serduszka i zupełnie bezinteresowne, cudowne.
2: Lubimy takie imprezy i pojawiamy się. Za rok też przyjedziemy.
5: Przypomnę, że w tym magazynie po drodze Moto Warszawa przygotowałam dla was relację z wydarzenia Moto Serce Night Meeting. Wydarzenie to odbyło się w minioną sobotę w Clubhouse Steel Roses MC Warszawa. I oczywiście na to wydarzenie przyjechali motocykliści z klubów motocyklowych nie tylko z samej Warszawy, ale też z całego Mazowsza. A ile udało się zebrać z licytacji, bo też to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że dzięki wam, dzięki waszym sercom gorącym, wspaniałym, w dniu dzisiejszym w licytacji uzyskaliśmy kwotę 43 tysięcy złotych. Dla kogo?
6: Dla Tymka!
0: Za cicho. Dla kogo? To jest dla ciebie, Tymuś.
7: Słuchajcie, ja już dziękowałem w imieniu Tymka, moim własnym i naszej najbliższej rodziny, ale chciałem wam powiedzieć, że ta akcja, wiadomo, otworzyliście serducha, to jest wielka sprawa dla nas, ale chciałem z wami się jeszcze podzielić tym, że dla mnie ma to jeszcze taką duże znaczenie i wydźwięk dlatego, że miałem tą przyjemność z moimi braćmi z oddziału Born to Ride MC Gniezno organizować 10 edycji Motoserca w Gnieźnie właśnie, w pierwszej stolicy Polski. A dzisiaj tutaj w Warszawie dzięki wam Motocerce Night Meeting zagrało dla Tymka. Dziękuję wam bardzo, naprawdę, z całego serca.
8: Dziękuję w imieniu organizatorów klubu Steel Roses MC Poland za to, że przybyliście do nas, że zrobiliśmy coś fajnego. Szapoba, jak ktoś powiedział, czapki z głów, dziękuję jeszcze raz, bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: I tak oczywiście w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas Motoserce Night Meeting. W tym wydarzeniu wzięły udział kluby motocyklowe nie tylko z samej Warszawy, ale też z całego Mazowsza, a licytowano różne gadżety właśnie podarowane na te licytacje przez kluby motocyklowe. Pieniążki, tak jak już dziś wspominałam, pójdą na leczenie i rehabilitację Tymka. I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty. Po reklamie. Meloradio Warszawa.
6: Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczulna natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
11: Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu Polska. Dzisiaj pogoda podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może ziwienie też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kashmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na player meloradio.pl.

0: Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.
1: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
0: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
4: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam z
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sposób.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
6: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Arty, Aleksandra Stan teraz numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie. Dla was Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę, to był genialny występ, który również został doceniony, na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat, ale to moja opinia. Dara, przed wami.

modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11 w weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Po reklamie.

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renie Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
0: Po reklamie.

Hello, siemanko, tu weekendowe Melo, Piotrek Opoka. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy. Kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

James Hype, Sam Harper, Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas Festiwalu Gotowych Mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
12: Lenovo, Lenovo.
13: Po reklamie.

Don't Hurt Me, Yves V i Connor Maynard w Melo Radio. A ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej. A ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa. Czekamy, czekamy. Głosówki albo wiadomości przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway. Znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life. Calvin Harris, Rock'n'Ball Man w Meloradiu. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night. Jazzy Spritz przejmują Melo punktualnie o 13:00. I can't deny it.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.
7: Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oscar Metcalf i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlo z numerem Heroes, to takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz
2: Wiesz to, wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
0: Lenovo, Lenovo. O reklamie.

I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
4: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
4: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
1: Waldek,
4: Marcin
5: i Daria.
1: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Rano.

0: wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
4: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki. My wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze. Z nami to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna. Ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda. Opoka, cześć.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje.

0: tylko z zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio, a już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.
1: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda, chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milky i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry ty.

0: Gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. Z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie no je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do poka, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Buongiorno Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Po reklamie.

to już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Chainsmokers, Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time. 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
2: Drodzy kochani,

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
17: Lenovo, Lenovo.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
19: Meloradio.
18: Ale proszę uzasadnić.
19: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
18: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
19: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
15: są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
18: Iga Dudziuk
19: i Mikołaj Kujawiński.
15: Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

I Like z na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro, ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: Love w Meloradiu przed 16 w remiksie od Tiesto. Tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
2: To już 16 na zegarkach, a my w Melo Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych eks, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays. Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media...

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku choćby na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej. To nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać.
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
6: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
7: Waldek,
8: Marcin
5: i Daria.
9: I to nie było
4: tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mleko Vita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
17: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
22: Po reklamie.

I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: wyzwanie.
1: Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
2: Hejka.
1: Nikola, ja mówiłem, że gorąco, u ciebie w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
2: Tak.
1: A gdzie planujecie wyjechać?
2: Do Chorwacji.
1: Do Chorwacji, no, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
2: Jestem gotowa.
1: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
2: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
1: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny.
0: Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lambery, to już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: Po reklamie.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeated. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fula, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bosch Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.

Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Ellie Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie!

Tomasz Grej na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

ale smakowite połączenie. Afrojack CI, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
4: Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

to Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Ryan Donovald i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Owca.
1: Bryska i Owca jeszcze przed 19 w Melo, tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19 wam udowodnię.
2: A już o 19 zagramy
1: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie, dla każdego zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody Rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

I Run Melo Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy.

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii. 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz, to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Melo Radia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo.
6: Po reklamie.

0: Halo Radio Warszawa. Reklama. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Dzień bez śmiercenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiercenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiercenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: to promocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie motkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to, co modne. Hej.

0: Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel, mamy swoje

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
0: Rano obudzi największego śpiocha.